Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Robinson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

9 maja 2020 roku odszedł na zawsze Richard Pennyman, znany bardziej jako Little Richard. Mówił o sobie King of Rock and Roll. Miał do tego pełne prawo, tak jak prawo do używania tego królewskiego tytułu mieli Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino. No i myślę, że wśród tych, którzy jeszcze są wśród nas, to prawo ma jeszcze jeden. Jerry Lee Lewis. Little Richard był artystą, który wywarł wpływ na całokształt współczesnej popkultury. Przyznają się do tego ci najznakomici z The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin i Bobem Dylanem na czele. Także o jego wielkim wpływie na ukształtowanie swojego wyobrażenia o muzyce mówił zawsze Czesław Niemen, nazywając tego artystę Mały Richard. W tej audycji nie posłużę się kanonem najlepszych, najbardziej znanych i tych pomnikowych nagrań Little Richarda, a raczej chciałbym prześledzić, oczywiście w ogromnym skrócie, wpływ, jaki wywarł on swoim życiem artystycznym na artystyczne życie innych wielkich tego muzycznego świata. Ale nie można pominąć choćby jednego podstawowego, pomnikowego rock and

Long Tall Sally. Singiel z tym nagraniem to była pierwsza płyta, jaką kupił sobie Keith Richards. No a potem przecież Stonesi wielokrotnie krzyżowali swoje artystyczne drogi z Little Richardem. Long Tall Sally zaśpiewał też Paul McCartney, naśladując owo słynne woo i przejmując je na stałe do swojego repertuaru wokalnych popisów. Wspominałem także o tym, że muzycy Led Zeppelin uważali i uważają, jak sądzę, nadal Little Richarda za artystę, który wyznaczył im pewien kierunek. Proszę posłuchać teraz dwóch nagrań starego, bo z 1957 roku, nagrania Little Richarda utworu Keep a Knockin', no i troszkę młodszego, ale też przecież wiekowego, bo z 1971 roku, nagrania Led Zeppelin Rock and Roll. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na introdukcję perkusyjną. Tę oryginalną w nagraniu Little Richarda w wykonaniu Charlesa Connora, no i potem tę również niby oryginalną w wykonaniu Johna Bonhama.

Te wielkie pomnikowe nagrania Little Richarda doczekały się oczywiście setek, jeżeli nie tysięcy różnych innych interpretacji. Myślę też, że teraz, kiedy o tym artyście świat sobie przypomniał, znowu usłyszymy nowe wersje starych numerów Little Richarda. Był też czas, kiedy on sam do swojego królewskiego repertuaru włączał nagrania artystów, którzy wcześniej już w pas mu się kłaniali. Proszę posłuchać krótkiej wiązanki trzech takich piosenek, a będą to Get Rhythm z repertuaru Johnny'ego Casha, Brown Sugar zapożyczone od The Rolling Stones i na koniec I Saw Her Standing There, brzmiące trochę tak, jakby sam Little Richard je skomponował i wymyślił, a nie Lennon z McCartneyem.

głównie ze względów kronikarskich, bo nie są to nagrania wybitne. Ich tytuły I Don't Know What You Got i Dancing Around the World, Little Richard i Jimi Hendrix.

Little Richard wniósł do świata rock'n'rolla puls niezwykłej energii. I ta energia pulsowała i pulsuje do dzisiaj w repertuarze wielu, wielu wykonawców. Przygotowałem teraz taką pigułę. Będzie to zestaw 8 nagrań wykonawców z bardzo różnych kręgów muzycznych, którzy zafascynowani muzyką Little Richarda poprzez lata dawali tej fascynacji dowód. Kolejno wystąpią w tym bloku amerykańscy wariaci MC5 i Tutti Frutti, James Brown, Kansas City, The Animals, The Girl Can't Help It, Johnny Winter, Slipping and Sliding, Tom Jones, Bamalama Bamaloo, John Lennon, wiązanka Rip It Up i Ready Teddy, Otis Redding, Lucille i na zakończenie Creedence Clearwater Revival, Good Golly, Miss Molly. Bom, bom.

I na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa jeszcze raz wiązanka największych hitów Little Richarda. I to będzie fragment płyty, którą firmowali Delaney and Bonnie and Friends. Wśród tych przyjaciół oczywiście znaczącą rolę odgrywał wówczas Eric Clapton. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki. A teraz Little Richard Medley.

Radio Baobab.

Get Back Beatlesów jest powszechnie uważane za jedną z najbardziej ubluesowionych pieśni skomponowanych przez Lennona McCartneya i wykonywanych przez całą czwórkę. Właśnie, czwórkę. A w tym przypadku to jest piątka, bo to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków, kiedy The Beatles zdecydowali się dorzucić do swojej własnej słynnej firmy jeszcze jedno nazwisko. The Beatles with Billy Preston. Bo właśnie w tym przypadku okazało się, że udział Billy'ego Prestona, keyboardzisty i organisty, jest na tyle istotny dla wybrzmienia całości tego dzieła, no, że należało go uwiecznić jako współautora nagrania. Nie kompozycji, tylko nagrania. No i to mi podsunęło taką myśl, że może warto by było przyjrzeć się historycznie różnym znakomitościom sceny muzycznej, tego zazwyczaj drugiego planu, które to znakomitości na przestrzeni półwiecza, czy może nawet już w tej chwili prawie 100 lat, ubarwiali swoją maestrią w nagrania innych artystów, a sami zazwyczaj pozostawali nieco w cieniu. Nawet sobie sporządziłem taką listę tych wykonawców, właśnie Billy Preston, Ian Stewart, Rhys Winans, Chuck Leavell, Alan Price, Nicky Hopkins, no i nasz Wojciech Karolak, czyli znakomici klawiszowcy, którzy sprawiali, że nagrania innych brzmiały bogaciej i bardziej atrakcyjnie, niż gdyby ich nie było. I właśnie to miała być taka audycja, ale kiedy zacząłem sobie przypominać, jakież to bogactwo dźwięków dorzucił do nagrań innych artystów Billy Preston, no to okazało się, że nie można tylko tak naskórkowo potraktować tej sytuacji. No i okazało się, że będzie to audycja głównie poświęcona jednak Billemu Prestonowi, a jej dopełnieniem będzie jeszcze kilka nagrań innego znakomitego keyboardzisty, czyli Iana Stewarta. Zacznijmy od Billego Prestona. Ten jego kontakt z muzykami The Beatles miał też swoją kontynuację już wtedy, kiedy The Beatles chylili się ku rozpadowi, albo już w zasadzie nie istniała czwórka jako zespół. Wydaje się, że najbliższym duchowo i muzycznie spośród czwórki Beatlesów był Billemu Prestonowi George Harrison, co zresztą potwierdziło się w 1970 roku, kiedy to właśnie Harrison został producentem albumu Billego Prestona, płyty zatytułowanej Encouraging Words. Przypomnijmy sobie tytułowe nagranie z tego albumu. Dodatkową atrakcją, myślę, dla słuchaczek i słuchaczy Bielszego Cienia Bluesa jest to, że w tym nagraniu nie tylko bierze udział George Harrison, ale także Eric Clapton. Encouraging Words, 1970. W roli głównej Billy Preston i jego słynni koledzy.

Oczywiście Billy Preston to nie tylko ten, który towarzyszył innym wielkim tego świata. Przecież miał własne wspaniałe sukcesy, nagrywał własne płyty, otrzymał dwie nagrody Grammy za, no, że tak powiem, własny udział w świecie muzyki. No ale zgodnie z tym założeniem, które sobie dzisiaj przyjąłem, skoncentrujemy się na jego współudziale w sukcesach innych. Teraz już z lat 70. przenieśmy się do XXI stulecia. John Mayall, ja nie pamiętam, czy on we wczesnym okresie swojej działalności korzystał ze współpracy z Billym Prestonem. Być może państwo mi to jakoś wypomną albo przypomną. Ale skoro jesteśmy już w XXI wieku, to przypomnijmy sobie Johna Mayalla z Billym Prestonem z albumu Along for the Ride. Tam znalazły się dwa nagrania, w których właśnie zasadniczą rolę towarzyszącą Johnowi spełniał Billy Preston. Ten utwór nosi tytuł World War Blues.

Te związki sentymentalne i muzyczne Billego Prestona z George'em Harrisonem musiały też znaleźć swoje ujście wtedy, kiedy już po odejściu George'a Harrisona zorganizowano słynny koncert poświęcony jego pamięci. Album Concert for George dokumentuje to wydarzenie, a dwa nagrania na tej wspaniałej zresztą koncertowej płycie są firmowane właśnie przez Billego Prestona. Oto jego wersja Isn't It a Pity?

0: Byli bestem.
1: Wzorem wielu artystów amerykańskich Billy Preston przyznawał się zawsze do gospelowej proweniencji. Zdarzało mu się w późniejszej karierze uczestniczyć też w takich przedsięwzięciach, które nawiązywały do tej zacnej tradycji muzyki amerykańskiej. W 2005 roku Joe Henry, znakomity producent, zresztą też i wykonawca, zorganizował sesję nagraniową, której rezultatem był album zatytułowany I Believe to My Soul. Zgromadził do nagrań kilku znakomitych artystów, którzy zawsze wykazywali się w swoich nagraniach inspiracją muzyką gospel. I z tej płyty pochodzi też wspólne nagranie Billego Prestona i Mavis Staples. Tytuł That's Enough.

0: Węgia.
1: Jednym z ostatnich kontaktów Billy'ego Prestona z jego dawnymi współpracownikami była płyta Road to Escondido, czyli album wspólny firmowany przez J.J. Cale'a i Erica Claptona, rok 2006. Nie zabrakło też wśród tych nagrań dźwięku organów i innych instrumentów klawiszowych obsługiwanych przez Billy'ego Prestona. A całą płytę rozpoczynał utwór Danger, bardzo nasączony brzmieniem organów Billy'ego Prestona.

Tak jak już mówiłem, druga część tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie przeznaczona wspomnieniu Iana Stewarta, tego nieszczęsnego i niedocenianego przecież oryginalnego członka grupy The Rolling Stones. Management Stonesów uznał, że nie pasuje on ani swoim wyglądem, ani sposobem życia do reszty Stonesów, no i pozostał przez wiele, wiele lat w cieniu, sprawując jednakowoż bardzo istotną rolę kogoś na kształt kierownika muzycznego, no i ubarwiając swoją sztuką pianistyczną wiele nagrań Stonesów. To krótkie wspomnienie o Ianie Stewarcie rozpoczniemy od mojego ulubionego instrumentalnego nagrania Stonesów z czasu, kiedy po raz pierwszy gościli w Chicago i z lubością wykorzystali znakomitą atmosferę i instrumenty, które udostępniło im studio braci Chess, które mieściło się przy South Michigan Avenue 2120. I tak też został zatytułowany ten instrumentalny utwór. 2120 South Michigan Avenue. The Rolling Stones z Ianem Stewartem.

Na chwileczkę odejdziemy teraz od samego bohatera, czyli od Jana Stewarta, żeby posłuchać pochodzącego z 1959 roku nagrania zatytułowanego Oh My Head. Autorem tego utworu jest amerykański rock'n'rollowiec, który wsławił się przede wszystkim swoim wielkim hitem La Bamba, no ale miał też i inne, między innymi właśnie i to. Oh My Head.

Oh My Head Richiego Valensa stało się inspiracją dla członków grupy Led Zeppelin, którzy też przyjaźnili się z Ianem Stewartem i zaprosili go do kilku nagrań, między innymi do czegoś na kształt studyjnego jam session. Rezultatem tego spotkania było nagranie Boogie with Stu, które, no, zaraz chwileczkę Państwo się przekonają, w zasadzie było powtórzeniem piosenki Richiego Valensa o My Head. To nagranie wywołało pewien konflikt prawny nie tylko z samym Valensem, ale i z współautorem tej jego piosenki. Ostatecznie jakoś osiągnięto w tej sprawie porozumienie i na późniejszych wydawnictwach Led Zeppelin wszyscy zainteresowani już zostali zhonorowani jako współautorzy tego utworu. Oto Boogie with Stu, Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti.

Poszukując nagrań Jana Stewarta z kręgu poza stonsowego, dotarłem do płyty firmowanej przez niejakiego Briana Knighta. To był gitarzysta i wokalista, który nigdy nie osiągnął jakiegoś większego sukcesu, ale był dosyć poważany przez uczestników ówczesnej sceny muzycznej i od czasu do czasu zdarzały mu się nagrania ze znajomymi, których świat muzyczny cenił dużo bardziej niż jego samego. Kilkanaście takich nagrań zgromadził na albumie, który zatytułowano Blue Eyed Slide. I tutaj Brian Knight demonstruje swoje umiejętności gitarowe i wokalne w towarzystwie różnych znakomitości, bo poza Ianem Stewartem słyszymy tutaj Charlie'ego Wattsa i Petera Greena. I oto w ich wykonaniu standard naszej bluesowej muzyki, czyli utwór Trouble in Mind.

Przyjaciel Iana Stewarta, Ben Waters, myślę, że kiedyś już zrobiliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa prezentację ich wspólnych nagrań, a raczej takiej płyty Bena Watersa, która po śmierci Iana Stewarta miała przypomnieć światu jego istnienie i jego zasługi. W tej płycie współudział wzięli wielcy i bardzo znani muzycy brytyjscy zwłaszcza, ale znalazło się też na tej płycie jedno nagranie, w którym Ben Waters z Ianem Stewartem dali znać o sobie jako o muzycznych braciach. To była stara piosenka Sama Cooka, Bring It On Home To Me. Oto Ben Waters i Ian Stewart.

I na koniec tej audycji, w której mieliśmy dwóch bohaterów, czyli Billy'ego Prestona i Iana Stewarta, jeszcze jedno nagranie Stewarta, tym razem z Georgem Thorogoodem. Tytuł Louie to Frisco. Myślę, że ta moja wstępna idea, która spowodowała, że ten pierwszy odcień bluesa właśnie miał taki kształt, a która przewidywała, że zajmę się innymi wirtuozami instrumentów klawiszowych, którzy przyczyniali się swoją sztuką do sukcesu innych, zaowocuje wkrótce też kolejną audycją z cyklu Pierwszy odcień bluesa. No a dziś jeszcze raz. Ian Stewart, George Thorogood, Louie to Frisco. To był Pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Laying down, heard my mama and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah,
1: that's good.
0: That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
2: Hooker Thing, taký titul naší, ta kručutká akustičná introdukcia zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been there, done that. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym stratokasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od stonsów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

0: looking for you.
1: W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

18 nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justain i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badem Gajowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How Blues Is That?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli suchy patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa, no i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym suchym patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

I It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag, kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

Zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalco, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'. Send

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Blues Roberta Johnsona, Crossroads, był i jest nadal jednym z stałych elementów repertuaru koncertowego Eryka Claptona. Zresztą nie tylko jego, mnóstwo artystów na całym świecie Crossroads wykorzystuje w swoich koncertach, a także i w nagraniach. Ta wersja, którą przed chwileczką Państwo usłyszeli, to jest wersja pochodząca z 2023 roku, czyli z 7. edycji Crossroads Guitar Festival, imprezy organizowanej przez Eryka Claptona od 1999 roku, z której dochód przeznaczony jest na wspomaganie i prowadzenie Crossroads Center na wyspie Antigua, a Crossroads Center na wyspie Antigua to jest miejsce, które Clapton uruchomił w 1998 roku i jest to przedsięwzięcie mające na celu wyprowadzanie z nałogów alkoholowych i narkotycznych osób potrzebujących. Antigua to niewielka wyspa należąca do niepodległego kraju Antigua and Barbuda. Wysepka zamieszkała chyba przez 80 tysięcy ludzi i dla tych 80 tysięcy ludzi przeznaczonych jest 15% łóżek w przybytku, który ufundował Eric Clapton, czyli w owym Crossroads Center. Zadziwia mnie te 15%, bo łóżek wszystkich jest 36. Nie wiem, jak się wylicza 15% łóżek od 36, bo żadną metodą nie wychodzi mi jakaś pełna ostateczna liczba z tego. No ale umówmy się, że pozostałe 85% łóżek jest przeznaczonych dla potrzebujących ze świata. Tyle jeśli chodzi o Crossroads Center na wyspie Antigua, a my skoncentrujemy się na Crossroads Guitar Festival. 7. edycja odbyła się w Los Angeles, zresztą po raz pierwszy w tym właśnie miejscu, bo dotychczasowe, poprzednie, a było ich 6, odbywały się począwszy od premierowego w Nowym Jorku, potem dwukrotnie był Dallas w Teksasie, dwukrotnie okolice Chicago i ponownie w Nowym Jorku. Festiwal w 2023 roku odbyło się w dniach 23 i 24 września i tak jak to bywało w przypadku poprzednich festiwali, także i ten został nagrany i zdokumentowany wydawnictwem, które ukazało się no, trochę więcej niż rok później, bo w grudniu 2024 roku. I właśnie z tego wydawnictwa zaczerpnąłem repertuar tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Crossroads na początek wydaje się być naturalnym wyborem. Tutaj główne postaci to Eric Clapton i Steve Winwood. Zresztą także w ich duetowym wykonaniu Crossroads znane jest z wielu poprzednich ich kontaktów muzycznych, także z nagrań. Skoncentruję się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa na tych nagraniach pochodzących z Crossroads Guitar Festival 2023, w tych nagraniach, w których uczestniczą artyści może mniej typowi dla naszego cyklu, bo Clapton dobiera sobie wykonawców i wykonawczynie z bardzo różnych kręgów współczesnej muzyki. O czym zaświadczy kolejne nagranie z tego właśnie festiwalu. Fall Like Rain, znane z albumu Claptona, z albumu Pilgrim Claptona. W tym razem w roli głównej, poza samym autorem, czyli poza Sir Ericiem, usłyszymy The Del McCoury Band. To jest jeden z czołowych i najbardziej znaczących wykonawców muzyki bluegrass w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że
ta wersja Fall Rye Crane będzie wersją bluegrassową.

Niewątpliwie debiutantką w cyklu Wierszy o cień bluesa będzie teraz Her. Jej prawdziwe nazwisko brzmi Gabriela Sarmiento Wilson. Występuje pod pseudonim Her, pisane zresztą w sposób dosyć oryginalny, bo to są wersaliki oddzielone kropkami. H-E-R. H-E-R. Her. Her urodziła się w 1997 roku w rodzinie o oryginalnych korzeniach, bo mama jest Filipinką, a tata Afroamerykaninem. Zresztą tata jest również muzykiem, gra na gitarze i podczas występu Her na Crossroads Guitar Festival towarzyszył córce na estradzie. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Hold On. To jest kompozycja Her, pochodząca z jej najbardziej znanego albumu, a poza tatusiem Kennym Wilsonem usłyszymy w tym nagraniu także Johna Mayera.

0: dad, Kenny Wilson and the amazing John Mayer.
1: Jak już wspominałem, ta siódma edycja Crossroads Guitar Festival trwała dwa dni i było kilkoro artystów spośród prawie czterdziestki, która przewinęła się przez te dwa dni pełne gitarowych dźwięków. Znaleźli się też tacy artyści, którzy wystąpili i jednego, i drugiego dnia. Wśród nich ogromną aktywnością wykazywał się Eric Gales, którego za chwilę usłyszymy w znanej kompozycji Dona Nixa Going Down, a towarzyszyć mu będą śpiewający i grający na gitarach Samantha Fish i Kristen Kingfish Ingram.

Crossroads Guitar Festival prezentuje oczywiście także i te bardziej kameralne, akustyczne, gitarowe zjawiska. Zatrzymajmy się na jednym z nich, a będzie to duet Taj Mahala i Keb Mo, który wykona utwór If the River Was Whiskey, znany z historycznego wykonania Taj Mahala jeszcze z grupą Rising Suns z lat 60. ubiegłego stulecia. A tym razem w duecie z Keb Mo.

0: you, Mr. Moe.
1: Thank you, Mr. Mahal. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Jedną ze stałych gościń festiwalu, bo jak dobrze liczę, to chyba na każdym z nich się prezentowała, jest Sheryl Crow. No nic dziwnego, bo wynika to z bardzo długowiecznej i miłej przyjaźni Sheryl z Ericiem Claptonem. W 2023 roku Sheryl Crow wspólnie z Johnem Mayerem wykonali jeden z największych hitów pani Sheryl Crow, czyli utwór zatytułowany My Favorite Mistake.

0: Kolejna wykonawczyni, która się za chwileczkę zaprezentuje, a która wystąpiła na Crossroads Guitar Festival w 2023 roku, jest Judy Hill. Niewątpliwie będzie to jej debiut w audycjach Pierwszy Odcień Bluesa, no bo też nie jest to artystka związana z naszymi bluesowymi korzeniami tak jakoś bardzo dogłębnie, chociaż no, ma w sobie niewątpliwy zaśpiew, który może świadczyć o tym, że ten gatunek muzyczny nie jest jej obcy. Zaczynała jako osoba towarzysząca z słynnym, czy też może nawet najsłynniejszym artystą ostatnich dziesięcioleci drugiej połowy ubiegłego stulecia, bo śpiewała chórki dla Michaela Jacksona, Prince'a i Josha Grobana. No ale oczywiście ma też swój własny dorobek, z którym zaprezentowała się na Crossroads Guitar Festival 2023. Posłuchajmy jej w jej własnej kompozycji zatytułowanej Give Your Love to Someone Else. Towarzyszyć jej będzie na gitarze ponownie Eric Gales.
1: This next song is something that I wrote in a time where I felt like I just, my best wasn't good enough and I was falling short. And no matter how hard I tried, I seemed to not be able to please this particular person. Well, I'm on a long journey of self-growth and understanding that you could never truly love someone until you learn how to love yourself first. But at the time I was really vulnerable and I wrote these words instead.

0: Spory blok recitalowy, powiedziałbym, miał na Crossroads Guitar Festival 2023 nasz, śmiało mogę powiedzieć, nasz bobowy ulubieniec, czyli Marcus King. I oto on w żywiołowej wersji utworu zatytułowanego Honky Tonk Hell.
1: Oh, yes, indeed. Are you feeling good? Put your hands together.

0: Yes, indeed.
1: Mieliśmy już w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jedno nagranie z okolic Bluegrass i teraz pora na następne, bo zaprezentuje się pani Molly Tuttle, bardzo wszechstronna artystka, wokalistka, grająca na gitarze i banjo i dostarczająca repertuaru nie tylko sobie, ale także innym artystom. W 2023 roku, a więc na swoje 30. urodziny, Molly Tuttle zdobyła nagrodę Grammy jako najlepsza nowa artystka. I myślę, że to sprawiło, że Clapton zaprosił ją do udziału w Crossroads Guitar Festival właśnie w tym roku. Oto Molly Tuttle w utworze Memories of Mother and Dad.

Przegląd atrakcyjnych nagrań z Crossroads Guitar Festival 2023 zakończymy moim zdaniem najatrakcyjniejszym z nich, bowiem nie dość, że usłyszymy w nim trzech fantastycznych instrumentalistów, czyli Roberta Randolfa z jego Slide Pedal Steel i dwóch gigantów współczesnej gitary, czyli Ricka Galesa i Joe Bonamassy, no to jeszcze mamy do tego repertuar niezwykły, bo to będzie wiązanka klasyki z klasyką. Przy czym ta pierwsza klasyka to jest klasyka bardzo historyczna, bo to będzie fragment utworu dla Elizy z katalogu Ludwika van Beethovena, a te klasyczne brzmienia przerodzą się wkrótce potem w równie klasyczne, chociaż bardziej współczesne brzmienia związane z twórczością Jimiego Hendrixa, czyli konkretnie Foxy Lady. Eric Gales, Joe Bonamassa i Robert Randolph z Crossroads Guitar Festival 2023. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Thank you.
1: Brzmieć będzie zatem w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa gitara Warrena Haynesa, ale niekoniecznie ta, którą znamy z jego tych podstawowych związków zespołowych, czyli Government Mule, Allman Brothers Band, czy nawet Dickie Betts Band. Bo chciałbym prześledzić przez ostatnie, powiedzmy, 30 lat różne aspekty brzmień gitary Warrena Haynesa, gitary zresztą też i czasami głosu Warrena Haynesa, który jako fantastyczny muzyk był także obiektem zainteresowań różnych swoich bardziej i mniej znanych kolegów, którzy zapraszali go do studia czy też na wspólne koncerty. Zacznę od płyty, która ukazała się w 1993 roku. Jest to płyta firmowana przez Jenny Mulder, córkę słynnego małżeństwa Jeffa i Marie Mulder, też wokalistkę. Wokalistkę, jak sądzę, taką niespełnioną, której nigdy nie udało się uzyskać statusu, na którą pewnie jednak zasługuje. Gdzieś zawsze była w cieniu, głównie występowała w chórkach, no ale nagrała dwie solowe płyty i ta pierwsza z 93 roku to jest świetna płyta, to jest naprawdę świetny album. Nosi on tytuł po prostu Jenny Mulder, tak jak jej imię i nazwisko, i udało się zgromadzić w studiu wielu fantastycznych muzyków, którzy towarzyszyli Jenny. Jest na tej płycie też jeden utwór, który powraca w moich wspomnieniach i w moich audycjach od czasu do czasu. To utwór zatytułowany No Substitute, do którego słowa napisała sama Jenny Mulder. No a wśród muzyków towarzyszących w tym właśnie nagraniu przede wszystkim David Sanborn, także tatuś Jeff Mulder na gitarze akustycznej, na organach Hammonda Chuck Lavelle, znakomitość klawiszowa, na basie Nathan East, no i także na gitarze slide Warren Haynes. Oto on w tle głosu Jenny Mulder, No Substitute.

Do kolejnego nagrania Warren Haynes napisał komentarz, który w skrócie mniej więcej brzmi tak, że kiedy dojrzewał, jego pierwszą muzyczną miłością była soul, soul music. I większość pieśni, które wówczas ukochał, to były pieśni artystów, wokalistów, którym towarzyszył duet dwóch instrumentów dętych, ukrywający się pod nazwą The Memphis Horns. A ci Memphis Horns to Wayne Jackson, który grywał na trąbce i puzonie, oraz Andrew Love na saksofonie tenorowym. I ten duet muzyków towarzyszył w niezliczonej liczbie artystów wykonujących muzykę soul. Wśród nich był oczywiście Otis Redding, a I've Been Loving You Too Long z repertuaru Otisa Reddinga było ulubioną piosenką Warrena Haynesa, od kiedy ją usłyszał. No i jakoś, choć często grywał ją na koncertach, nie było okazji, żeby zagrać ten utwór w studiu. Dopiero wtedy, kiedy właśnie The Memphis Horns zamierzali nagrać własną płytę, skierowali swoją uwagę także do Warrena Haynesa, no i ten oczywiście bardzo chętnie zapisał się na tę sesję nagraniową i oto proszę rezultat. Memphis Horns i Warren Haynes, I've Been Loving You Too Long.

Wśród tych nieoczywistych kontaktów muzycznych Warrena Hainesa zwrócił moją uwagę jego udział w nagraniu albumu Everlasta zatytułowanego Eat at Whitey's. To płyta z 2000 roku. Everlast, choć zaczynał, wydawało się, od zupełnie innych rejonów muzycznych, w XXI wieku osiadł już chyba na dobre w takim około bluesowym klimacie i korzystał także z muzyków, dla których ten gatunek muzyczny jest oczywisty. Wśród nich znalazł się także Warren Haynes. No i właśnie teraz owoc ich współpracy. Mercy on My Soul, Everlast i Warren Haynes.

Taką oczywistą oczywistością, jeśli chodzi o współpracę bluesmana z bluesmanem, była z całą pewnością współpraca Elvina Bishopa z Warrenem Haynesem przy nagraniu albumu Blues Rolls On z 2008 roku. Płytę tę otwierał utwór tytułowy, właśnie The Blues Rolls On. Na gitarze zagrał Warren Haynes, na harmonijce ustnej Kim Wilson, a śpiewał Elvin Bishop.

day when she would come, I wouldn't listen to her, had to have

Wprawdzie mówiłem, że w tym przeglądzie gitarowych dokonań Warrena Haynesa nie będziemy zaglądać do nagrań The Allman Brothers Band, ale tutaj jest takie lekkie tylko nawiązanie do tego właśnie

Rok z południa Stanów Zjednoczonych to przecież podstawowa domena Warrena Haynesa. Nic więc dziwnego, że i Lynyrd Skynyrd zabiegał o kontakt z brzmieniem gitary Warrena Haynesa. W 2015 roku ukazał się album zatytułowany One More for the Fans. To jest sprawozdanie z koncertu, który jubileuszowo zagrali muzycy Lynyrd Skynyrd z różnymi bardzo znakomitymi przyjaciółmi muzycznymi. Wśród nich znalazł się Warren Haynes, który z Lynyrd Skynyrd wykonał That Smell.

0: Thank you.
1: Jak myślę, dosyć mało znanym epizodem w karierze nagraniowej Warrena Haynesa był jego udział w sesji nagraniowej Billa Evansa. Bill Evans to zasłużony amerykański saksofonista, który zasłynął przede wszystkim tym, że grywał z Milesem Davisem, ale od wielu, wielu lat też jest samodzielnym artystą, nagrał wiele znakomitych płyt, a w 2016 roku ukazał się album Rise Above, na którym Evans zademonstrował swoją umiejętność dostosowywania się do różnych gatunków muzycznych, także takich około bluesowych. Znalazło się na albumie Rise Above także nagranie Billa Evansa z Warrenem Haynesem. To właśnie tytułowe nagranie z tej płyty.

Jesteśmy już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia, kiedy to Warren Haynes przede wszystkim koncentruje się na pracy z Government Mule. Skupię się tym razem na innych jego osiągnięciach studyjnych i koncertowych. Wielki koncert poświęcony twórczości doktora Johna, który został utrwalony na albumie The Music Mojo of Dr. John, zawiera także fragment, w którym występuje Warren Haynes. I ten fragment nosi tytuł You Lie.

Ten festiwal brzmień gitary Warrena Haynesa w pierwszym odcieniu bluesa zakończymy nagraniem z albumu Risa Wynansa, znakomitego klawiszowca, który w 2019 roku zrealizował album zatytułowany prosto Reese Wynans and Friends Sweet Release. I właśnie na tej płycie znalazło się nagranie, kompozycja Lesa Dudka Take the Time, w którym usłyszymy na pożegnanie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Warrena Haynesa. Czy mówiłem, jaki tytuł ma ta audycja? Aha, pierwszy odcień bluesa. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Postać bardzo istotna dla współczesnego bluesa, a nawet powiedziałbym więcej, dla współczesnej muzyki amerykańskiej, bo też ten twórca piosenek dostarczył repertuaru niezliczonej zupełnie liczbie artystek i artystów współczesności muzycznej w Ameryce. Jeżeli zajrzą Państwo na jakąś tam wikipedyczną informację, to w pierwszych słowach tej informacji okaże się, że to jest artysta z kręgu country. Ale to jest absolutnie błędne określenie, bowiem Gary Nicholson stoi ponad podziałami i z równym powodzeniem jego piosenki śpiewają kantrowcy, rockowcy, popowcy, no i przede wszystkim bluesmeni, o czym była już przed chwilą mowa, bo przecież pieśń The Blues is Alive and Well właśnie przyniósł nam jako pierwszy Buddy Guy. Gary Nicholson, rocznik 1949, a więc w 2024 roku święci swoje 75. urodziny i dlatego myślę warto o nim parę słów powiedzieć, ale przede wszystkim posłuchać jego piosenek w wykonaniu jego znakomitych muzycznych przyjaciół. Gary Nicholson zaczynał jako artysta wykonawca, czyli gitara i śpiew z towarzyszeniem różnych raczej mniej znanych zespołów. Wszystko to w okolicach Nashville. Ale taki przełom przyszedł na początku lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to jego piosenki zaczęli wstawiać do swojego repertuaru znaczący artyści tego czasu. Wśród nich był także T. Graham Brown, którego pierwszy album I Tell It Like It Used To Be zawierał kilka kompozycji Gary'ego Nicholsona, między innymi i tę wesołą piosenkę Rocket Billy.

To był dobry początek, ta pierwsza część lat 80. ubiegłego stulecia dla Garego Nicholsona, bo coraz większa liczba artystów zwracała się do niego o umożliwienie im skorzystania z jego twórczości. Wśród nich znalazła się także Bonnie Raitt, która na swoim albumie Longing in the Hearts z 1994 roku pomieściła kompozycję Garego Nicholsona Shadow of Doubt.

Będę przeplatał wykonawców z wykonawczyniami, tak żeby zachować ten tradycyjny parytet. I teraz jeszcze chciałbym raz wrócić do autorskiego wykonania piosenki Garego Nicholsona. To jest utwór zatytułowany Blues in Black and White, bo to jest artysta także zaangażowany bardzo w ten postępujący zbyt wolno likwidowania różnic pomiędzy białym i czarnym, białymi i czarnymi w Stanach Zjednoczonych. To niewątpliwie coś na kształt bluesowego protest songu. Blues in Black and White, Gary Nicholson.

wspomniany już Buddy Guy ma w swoim repertuarze kilkanaście kompozycji Garyga Nicholsona. I to, co jest niezwykłą umiejętnością Nicholsona, to przystosowanie utworu wraz z jego treścią do wykonawcy tak, iż by słuchaczka czy słuchacz mieli wrażenie, że to właśnie ten wykonawca jest autorem piosenki. Tak się stało także w przypadku Buddy'ego Guya. Kiedy kończył 74 lata i wydawał płytę Living Proof, Gary Nicholson skomponował i napisał dla niego piosenkę 74 Years Young.

Wielokrotnie wspierana w moich audycjach wokalistka amerykańska Sean Murphy ma także w swoim repertuarze kilka piosenek Garego Nicholsona. Płyta I'm Coming Home 2023 rok i utwór zatytułowany I'm Not Made That Way. Sean Murphy.

0: Wspominałem już o tym, że Gary Nicholson potrafi napisać utwór tak, żeby maksymalnie dostosować go do wizerunku i do potrzeb wykonawcy. Tak też się stało w przypadku Keba Moe, któremu Gary Nicholson napisał piosenkę House in California. A właśnie cała płyta Keep It Simple Keba Moe, z której pochodzi to nagranie, miała mieć taki charakter bardzo osobisty. I rzeczywiście brzmi ta pieśń tak, jakby sam Keb Moe ją wymyślił.
1: We were sick and tired of Buffalo.

Jednym z moich najbardziej ulubionych manifestów bluesowych jest utwór zatytułowany Living the Blues, wykonawczyni Tracy Nelson. Ona też jest współkompozytorką tego utworu wspólnie z Garym Nicholsonem. Living the Blues.

Ocenia się, że kompozycje Garego Nicholsona zostały wydane w ponad 600 różnych wykonaniach na różnych wydawnictwach płytowych przez te ostatnie prawie pół wieku. Jednym z najwierniejszych współpracowników i tych, którzy korzystają z twórczości Garego Nicholsona, jest Delbert McClinton. W jego repertuarze jest prawie 50 kompozycji Garego Nicholsona. Oto jedna z nich. To zresztą jest owoc współpracy McClintona z Nicholsonem. Don't Do It, Delbert McClinton and the Self-Made Man.

Jeszcze jedna znakomita dama bluesowa, która także ma w swoim repertuarze piosenki Garego Nicholsona. To Shimika Copeland. Rok 2002, album Talking to Strangers i utwór Living on Love.

I na zakończenie tej krótkiej prezentacji wkładu kompozytorskiego Garego Nicholsona do współczesnej około bluesowej muzyki kolejny ulubiony mój utwór, czyli South by Southwest. Duet wokalny Leroya Parnella z Delbertem McClintonem, no a oczywiście autorstwo Garego Nicholsona. To była audycja Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Płyta 662 to wspólne dzieło, można powiedzieć, samego Kingfisha i jego producenta Toma Hembridge'a, który dołożył się do wszystkich prawie kompozycji na tej płycie, poza jedną, o której jeszcze za chwilę parę słów powiem. Udział Toma Hembridge'a, do tego już się przyzwyczaiłem, gwarantuje jak gdyby jakość płyty, bo to jest niesłychanie doświadczona jednostka. Zresztą kiedyś zrobiłem specjalną audycję o Tomie Hembridge'u w Pierwszym Odcieniu Bluesa. Jednostka, która nie tylko jest doskonale produkcyjnie zorientowana, no, wystarczy wymienić jego świetne płyty z Barrym Guyem, ale także jest świetnym autorem numerów. No i do tego doskonałym perkusistą, co też słychać w produkowanych przez niego płytach, bo tam ta sekcja, a zwłaszcza bębny, mają bardzo podstawowe znaczenie. Tak też się dzieje i w przypadku tego dzieła, czyli płyty 662, z której teraz przedstawi się nam Kingfish jako jednostka bardzo liryczna w utworze zatytułowanym Your Time Is Gonna Come. You gotta call.

Płyta 662 ukaże się w całości i pełnej dostępności pod koniec lipca 2021 roku. A ja jeszcze dołożę do mojej wypowiedzi dwa słowa na temat utworu, którego kompozytorem nie jest Tom Hambridge, a który już gdzieś chyba też się przewinął w naszych audycjach. Nosi tytuł Rock and Roll. I wbrew temu tytułowi nie jest to jakaś żywiołowa i brawurowa, gitarowo-wirtuozerska pieśń na cześć tej stylistyki rock'n'rollowej, ale coś bardzo, bardzo spokojnego, także lirycznego, ale objawiającego, jak sądzę, prawdziwą duszę Kingfisha, tego młodziutkiego człowieka o niezwykle imponującej postawie. No to posłuchajmy sobie owego bonus tracka. Criston Kingfish Ingram, Rock and Roll.

Pierwszy odcień bluesa specjalizuje się w zmianach nastroju, zmianach klimatu, stylistyki, a także w tym, że rzuca nas od jednego bieguna do drugiego w sensie czysto geograficznym. No i tak oto z bluesowej ojczyzny przenosimy się do naszej ojczyzny, a konkretnie do miejscowości Pszczyna, w której funkcjonuje od kilku lat organizm muzyczny, który nazwał się Hard Rockets. Opowiem o nich za chwilkę, a teraz proszę nastawić uszu, bo będzie to niezwykle aktualna kompilacja muzyki bardzo emocjonalnej z tekstem niesłychanie aktualnym.

Muzyka członkowie grupy Hard Rockets, tekst Kazimierz Przerwa Tettmajer, tytuł Patriota. Kazimierz Przerwa Tettmajer napisał ten utwór dobre chyba 100 lat temu już, ale aktualność tego tekstu jest nadal bardzo, bardzo żywa. Chociażby taki oto fragmencik poezji Tettmajera. Rozum, wiedza, talent, praca. U nas, bratku, nie popłaca. Postępi cywilizacja w kąt, gdzie wchodzi do gry nacja. To połączenie rockowo-punkowo-bluesowego grania z poezją autorstwa polskich wielkich twórców to nie jest przypadkowa rzecz, jeśli chodzi o Hard Rockets, bo przecież przedtem porazili nasze środowisko muzyczne swoimi elektrycznymi dziadami do tekstu Adama Mickiewicza. Zapewne mają jeszcze w przygotowaniu jakieś inne niezwykłe niespodzianki, o których, a to wiem z rozmowy z liderem zespołu Łukaszem Sojką, będziemy się dowiadywać już niedługo, bo zespół przygotowuje dużą płytę, która niewykluczone, że ukaże się właśnie w dzień owych dziadów, czyli jak kto woli na Halloween. Kiedy pojawi się coś nowego z repertuaru Hard Rockets, niewątpliwie będę do tego wracał, bo chociaż oni się zarzekają, że nie grają bluesa, to słyszę niewątpliwe akcenty korzenne w ich twórczości, chociażby w zaśpiewie gitarowym, czy też po prostu w tym, że to jest pulsująca bardzo muzyka. A teraz dowód na to, że także własna twórczość poetycka nie jest obca Hard Rockets. Oto błękitna sukienka do tekstu Łukasza Sojki, który nie tylko przecież pisze prozą, bo ukazało się już kilka jego książek, ale także jest poetą. Błękitna sukienka na singielku, który otrzymałem, występuje w dwóch wersjach, takiej radiowej, a też niespecjalnie krótkiej, prawie pięciominutowej, ale ja zdecydowałem się na zaprezentowanie słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa pełnego miksu Błękitnej Sukienki, który trwa prawie 8 minut. Z mojej rozmowy z Łukaszem Sojką wynika, że na płycie tej przyszłej mogą się zdarzyć utwory nagrania jeszcze dłuższe. No więc raz jeszcze Łukasz Sojka, gitary śpiew, Łukasz Antes, Hammond, Darek Pecyna, bas i Błażej Chwieralski, perkusja. Błękitna sukienka Hard Rockets.

I wracamy na kontynent amerykański, by zapoznać się z premierową twórczością artysty, o którym jeszcze w zasadzie nic nie wiem, poza tym, że jest dosyć młody i że debiutuje. Występuje jako Rashad the Blues Kid. No, The Blues Kid, czyli bluesowe dziecko, czyli sygnał, że jest młody. Nagrał album zatytułowany Blues Me, który nawiązuje trochę do tego klimatu prezentowanego przez Kingfisha, ale no, w nieco skromniejszej formie, jak sądzę, no, z mniejszymi nakładami przeznaczonymi na produkcję tej płyty. Ale wydaje mi się, że Rashad the Blues Kid to zadatek na porządnego bluesmana. Proszę posłuchać nagrania zatytułowanego Bad Feeling, które, jak sądzę, przekona Państwa, że mam rację.

The Rolling Stones nie ustają w powrotach fonograficznych do dawnych dokonań i właśnie teraz w lecie 2021 roku ukazała się bardzo starannie wydana i dźwiękowo opracowana edycja nawiązująca do ich słynnego koncertu na Copacabanie w Brazylii. Koncert, który wielokrotnie był cytowany jako jedno z największych w sensie globalnego odbioru przez żywą publiczność koncertów w historii. Podobno było tam nawet i milion słuchaczy. Ja sobie zapamiętałem kilka świetnych wykonań Stonesowych hitów na tym koncercie, ale myślę, że warto sobie od czasu do czasu do tego powrócić, bo rzeczywiście The Stones w tym czasie byli w fantastycznej formie. Oto Sympathy for the Devil z koncertu A Bigger Bang Live, The Rolling Stones.

Tedeschi Trucks Band. Oni kochają muzykę Claptona, oni kochają ten czas, zwłaszcza w którym Clapton występował ze swoim zespołem jako Derek and the Dominos i ten czas, w którym powstała Layla and Other Assorted Love Songs. W 2019 roku muzycy Tedeschi Trucks Band wykonali pełen zestaw utworów wywodzących się właśnie z tego albumu podczas koncertu i ten koncert został zarejestrowany. Dokonam teraz takiego historycznego porównania dwóch wersji jednego z utworów z tego albumu, czyli Nobody Knows You When You're Down and Out, w wersji oryginalnej, a zaraz potem w wersji tej współczesnej, po niemal 50 latach, czyli w wersji Tedeschi Trucks Band. Oddajmy się zatem na całe 10 minut w słodkie kołysanie bluesa Jimmy'ego Coxa.

Na koniec bonusik. Raz jeszcze Maria Aurigema w nagraniu Ciu, Ciu, Ciu, Boogie. Jak obiecałem, kiedyś wrócę do jej twórczości szerzej, bo na razie wiem tylko, że jest niezwykle dynamiczna i niech ten dynamizm udziela się nam wszystkim przez następne minuty. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ricka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700. A kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down a Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Bielszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku

John Mathes dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crush Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Gatunek blues pop to sam sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy on funkcjonuje w obiegu profesjonalnym, ale myślę, że taka piosenka właśnie może ubiegać się o takie zaszufladkowanie. Tytuł piosenki All Around the World, a wykonawca to Quinn Sullivan. Wielokrotnie już występował w różnych audycjach w Radiu Baobab, no ale tym razem jest okazja szczególna, bowiem 26 marca Quinn Sullivan skończy 21 lat, a więc będzie miał taką pełnoletniość, która upoważnia go już do chyba biernego i czynnego kandydowania na przykład na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych albo coś w tym rodzaju. W każdym razie Quinn Sullivan to już jest dorosły mężczyzna, a przecież wszyscy pamiętamy, kiedy miał te swoje 11 czy 13 lat i u boku B.B. Kinga czy też Buddy'ego Guya imponował światu swoją niesłychaną techniką gry na gitarze, no i tym swoim cieniutkim głosikiem dośpiewywał też wszystko to, czego gitarka nie mogła dograć. Na swoje 21 urodziny Quinn Sullivan przygotowuje nowy album. To będzie już czwarty album w jego dyskografii. Płyta nosi tytuł Wide Awake i właśnie All Around the World to jest pierwsze nagranie, które udostępnił swoim fanom. W oczekiwaniu na pełną płytę teraz sobie przypomnimy, jak Quinn Sullivan brzmiał, kiedy był dużo, dużo młodszy. Będzie to mianowicie nagranie sprzed prawie 13 lat, a ile wtedy miał Quinn Sullivan, dowiedzą się Państwo z ust zapowiadającego jego występ.
1: Hey, how you doing? Hello, Chicago. Are you ready tonight? Well, please welcome to the stage 13-year-old from New Bedford, Massachusetts, Quinn Sullivan, everybody.

0: Bush.
1: To był Queen Sullivan w koncertowym wykonaniu słynnego numeru Claptona Got to Get Better in a Little While. Pozostańmy zatem przez chwilkę jeszcze w koncertowym nastroju i też podobnie jak to miało miejsce przy prezentacji poprzedniego nagrania, teraz zapowie je wykonawca ze sceny. Panie i panowie, oto i on.
2: Piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

Bartek Sosnowski z przyjaciółmi wykonał... O, daktyl się odezwał. On, jak słyszy, że mówi o Sosnowskim, to zawsze wyraża swoją radość. No więc Bartek Sosnowski wykonał z przyjaciółmi Roadhouse Blues Doorsów i jest to absolutna nowalijka. Można nawet powiedzieć, że to nagranie wyprzedza czas. Bowiem tak naprawdę premiera tego nagrania oraz kilkunastu jeszcze innych, poszerzona o formę wideo, będzie miała miejsce 13 lutego, czyli w sobotę o godzinie 19. A gdzie? A w internecie, proszę Państwa. Będzie ten koncert transmitowany przez Blues Marathon Augustowski, przez augustowskie placówki kultury. No i proszę sobie wstukiwać w wyszukiwarkę hasło Pandemic Session in Augustów. A cóż to takiego jest Pandemic Session in Augustów? Tradycją kilkuletnią było już to, że z półrocznym wyprzedzeniem przed augustowskim Blues Maratonem spotykali się artyści, którym bliskie jest hasło Blues Maraton, w augustowskim kaktusiku i grali sobie pięknie i kołysząco różne sławne i mniej sławne numery. Ja tam także byłem, herbatkę z korzeniami piłem, no i udawało się od czasu do czasu też wytransmitować to przedsięwzięcie przez żywe radio. No, w tym roku zmieniło się sporo. Nastał COVID. Radio, które transmitowało, teraz chętniej transmituje zupełnie inną estetykę. No, więc Sławek Mitros i organizatorzy Blues Maratonu doszli do wniosku, że warto by jednak podtrzymać płomyczek tej nadziei, że będzie lato i że będzie pełnowartościowy Blues Maraton, i zdecydowali się przeprowadzić akcję pod tytułem Pandemic Session in Augustów. No więc zawezwano artystów, a są to Joanna Kaniewska-Śpiew, Bartek Sosnowski-Wokal, Jan Gałach-Skrzypce, Borys Sawaszkiewicz-Fortepian i klawisze, Andrzej Kownacki-Perkusja, Paweł Mazy-Mikosz-Bas, Paweł Szucher-Szuszkiewicz-Gitara oraz Kacper Jonik, harmonijka ustna. Kacper Jonik to jest świetny młodzieniec augustowski, który już parokrotnie pokazywał swoją biegłość harmonijkową w koncertach okołomaratonowych. Odbył się ten koncert. Jaki jest jego repertuar, teraz jeszcze nie mogę w pełni zdradzić, ale jest to bardzo ciekawa kombinacja znanych światowych i krajowych utworów, które ten skład odtworzył po swojemu. Przypomnę więc, że koncert jest do obejrzenia i do wysłuchania 13 lutego o 19 w sieci, że trzeba sobie wstukiwać albo Blues Maraton, albo Pandemic Session in Augustów, no i mieć oczywiście przed sobą ekran i głośniczki. Żeby jeszcze Państwa bardziej zachęcić, mam do zaprezentowania kolejne nagranie z tej sesji i oto Pandemic Session in Augustów przedstawia While My Guitar Gently Weeps w roli wiodącego wokalisty ponownie Bartek Sosnowski.

Z gorącego kaktusika w chłodnym teraz Augustowie przenosimy się do, właśnie tak naprawdę to nie wiem, czy tam jest w tej chwili bardzo gorąco, czy nie. Wiem, że są jakieś niepokojące informacje co do rozprzestrzeniania się COVID-u, a mówię o Portugalii. Mam dla Państwa nowe nagrania zespołu, który się nazywa Kiko and the Blues Refugees. Kiko Pereira to jest wokalista, kompozytor i taka dosyć znacząca, jak twierdzą źródła portugalskie, osobowość muzyczna w tym kraju. Porusza się nie tylko po terenie bluesowym, ale także jazzowym. I ma w swoim dorobku sporo nagrań. No i teraz, a mówię o zimie 2021 roku, ukazał się album zatytułowany Threadbare. Bo Kiko urodził się w Stanach Zjednoczonych, świetnie włada angielszczyzną, no i co ważniejsze może dla nas, świetnie rozumie też ideę bluesa. No i za chwileczkę to udowodni w dwóch nagraniach ze swojego nowego albumu. Towarzyszy mu ekipa portugalska w składzie Antonio Mao de Ferro na gitarach, Jorge Felipe Santos na instrumentach klawiszowych, Karl Minemann na basie i João Cunha na perkusji. Oto Kiko and the Blues Refugees w dwóch nagraniach, Poor Man Justice i Hiver. Poor Man's Justice.

0: try a little harder.
1: Nazwisko kolejnego wykonawcy też może skierować uwagę nieświadomej słuchaczki lub słuchacza w stronę jakichś południowych, latynoskich nutek. Tymczasem Curtis Salgado to przecież jest gigant współczesnego bluesowego i około bluesowego śpiewania, o czym mieliśmy się możliwość przekonać chociażby w żywym z nim kontakcie podczas któregoś z niedawnych festiwali Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Wreszcie ukazał się już w całości prezentowany przeze mnie w kawałeczkach album zatytułowany Damage Control. To jest kolejne przedsięwzięcie Curtisa Salgado zrealizowane ze słynną wytwórnią Alligator. No i tutaj Curtis potwierdza tylko wszystko to, co dobrego o nim się mówiło, że świetnie

A teraz można powiedzieć na ogólne życzenie publiczności utwór, który spodobał się, kiedy prezentowałem kilka nagrań tego wykonawcy w radiu Nowy Świat w audycji Dzieci Bluesa, do której też serdecznie zapraszam w każdą środę o 14. Otóż Rob Mays, który generalnie jest klasyfikowany jako artysta muzyki country, ale są takie przejawy kantrowego grania, które zgodnie zresztą z opinią moich wiernych słuchaczy mogę nazwać, to jest takie country, którego lubię słuchać. No więc Rob Mays ma w swoim repertuarze właśnie takie kantrowo-rockowo-bluesowate numery i jeden z nich chciałbym teraz przedstawić, a będzie to utwór zatytułowany My Heart is Bleeding, czyli Moje serce krwawi, i pochodzi ono z nowiutkiego, bo wydanego zimą 2021 roku albumu Didn't Do This On My Own. Oto Rob Mays.

A teraz pewna nowość w strukturze pierwszego odcienia bluesa. Otóż chciałbym uruchomić nową tradycję. Tradycję, która wiąże się z tym zupełnie niesłychanym strumieniem życzliwości płynącym w stronę Radia Baobab, pierwszego odcienia bluesa i mnie osobiście ze strony słuchaczek i słuchaczy. Ten przejaw życzliwości objawia się w bardzo różnych formach materialnych i pozamaterialnych. No ale ja wszystkich, którzy słuchają i dobrym słowem mnie żywią, traktuję jako patronów. I dlatego chciałbym, żeby patronki i patroni mieli też swój udział w każdej audycji. I od tej począwszy będę czekał na Państwa mailowe życzenia, składające się z 2 do 3 ulubionych nagrań Waszych. A ja będę je umieszczał na końcu każdego z następnych pierwszych odcieniów bluesa z krótkim wyjaśnieniem, kto sobie co zażyczył. Dziś zaczynamy od 2 świetnych numerów, bardzo kojarzących się z moim wczesnym zafascynowaniem tą muzyką, bowiem pani Zuzanna, patronka i słuchaczka Radia Baobab, swoim mailem ożywiła moją wyobraźnię producencką, jeśli chodzi o audycję Pierwszy Odcień Bluesa, i zaproponowała, żeby umieścić w tej audycji 2 jej ulubione nagrania. Pani Zuzanno, oto i one. Oh, Pretty Woman, John Mayall ze swoimi The Blues Breakers, i do tego jeszcze Need Your Love So Bad. Piękny, wczesny Fleetwood Mac z Peterem Greenem. Na życzenie patronki pani Zuzanny.

To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A ja przypominam, że te dwa nagrania uruchomiły piękną, nową, bluesowo-świecką tradycję. W audycji Pierwszy odcień Bluesa zachęcam Państwa do pisania do mnie pod adres baobab@radiobaobab.pl z dopiskiem patron lub patronka. I niech taki liścik zawiera kilka słów tłumaczących, dlaczego ktoś z Państwa chciałby posłuchać właśnie takich, a nie innych dwóch lub trzech nagrań. Najchętniej, żeby to były nagrania związane z hasłem Pierwszy odcień Bluesa. No ale jeżeli zdarzy się jakieś lekkie odstępstwo, to jakoś sobie przeżyjemy. A na koniec dopełniająco raz jeszcze Need Your Love So Bad, tym razem w tej słynnej, długiej wersji Garego Moore'a.

0: Everybody.
1: Wielszy odcień bluesa.

przeżycie. Otóż tego dnia zespół przyjeżdżał w kilku partiach, a Paul Jones, wokalista i harmonikarz, ze względu na swoją indywidualną trasę koncertową, no, musiał przylecieć samodzielnie i też wysłano po niego z Suwałk do Warszawy oddzielny samochód. I oto w pewnym momencie, kiedy szedłem główną ulicą Suwałk, ulicą Kościuszki, zatrzymał się przy mnie samochód. Ja w pierwszej chwili nie zwróciłem na to uwagi, ale w momencie, kiedy z wnętrza samochodu wysiadł postawny gentleman i zwrócił się do mnie po angielsku: "Hi Jan, how are you? Where is my dressing room?" Zobaczyłem, że stoi przede mną Paul Jones. No właśnie tak, takie dosyć niezwykłe przeżycie. Ulica Kościuszki, idziesz i spotykasz Paula Jonesa. Posłuchajmy, jak The Blues Band na scenie w parku zagrali Come On In.

Scena w parku, Suwałki Blues Festival, The Blues Band. Na tej samej scenie, zaraz po zespole The Blues Band, miała się zaprezentować Martyna Jakubowicz ze swoją grupą Żona Lota. No i rzeczywiście tak też się stało. Moi przyjaciele z grupy The Blues Band pozostali w okolicy, bo tam była też ich taka zaimprowizowana garderoba, ale zwabieni dźwiękami, które zaczęły się dobywać ze sceny, wyszli z owej garderoby i z uwagą zaczęli słuchać, coś tam się wyczynia. A potem już, kiedy Martyna skończyła swój występ, Tom McGuinness, gitarzysta zespołu The Blues Band, zapytał mnie z pewnym zdziwieniem, czy to jest rzeczywiście zespół z Polski, bo brzmią bardzo, bardzo światowo. No, czy brzmieli? Proszę posłuchać. Oto Martyna Jakubowicz i Żona Lota w utworze Na jednej skaczę nodze.

Bardzo przyjemne wspomnienie sprzed lat. Wspomnienie oczywiście związane też z żywym występem na Suwałki Blues Festival. Jest mój kontakt z niemieckim zespołem BB and the Blues Shacks. To bardzo zasłużony dla bluesowego grania i śpiewania zespół europejski. Choć myślę, że gdyby udało się go na stałe przenieść do Stanów, to pewnie Amerykanie nie zorientowaliby się, że to nie jest ich własna formacja. BB and the Blues Shacks istnieją już ponad 30 lat, nagrali 20 płyt, kilkakrotnie potem występowali już w Polsce, no ale ja bym chciał przypomnieć ich występ właśnie z 2011 roku. Oto BB and the Blues Shacks, czyli bracia Michal i Andreas Alt oraz kontrabasista Henning Hauerken w utworze Just Got Lucky.

0: Ralph Brown.
1: Uprzedzałem, że to będą moje sentymentalne zwierzenia związane z Suwałki Blues Festival. Jednym z najbardziej takich sentymentalnie przeze mnie mile wspomnianych wydarzeń był występ zespołu WUWU podczas Suwałki Blues Festival w 2015 roku. WUWU zagrali wówczas piękny koncert ze współudziałem Suwałki Gospel Choir pod szefostwem Anny Szafranowskiej. Rejestracja tego koncertu została też uwieczniona na płycie WUWU zatytułowanej po prostu Suwałki Blues Festival 2015, Bielszy odcień bluesa. Oto WUWU i Suwałki Gospel Choir w utworze Po godzinach.

W 2017 roku na Suwałki Blues Festival zjechał Fantastic Negrito. To było poniekąd, muszę powiedzieć, nasze suwalskie odkrycie, nie tylko dla publiczności polskiej, ale także dla Europy, bo byliśmy pierwszymi, którzy zaprosili Fantastic Negrito do występów w Europie i potem już zaczęło się jego tournée europejskie, no a od tego czasu jest to postać bardzo, bardzo znana na całym bluesowym i nie tylko bluesowym świecie. A w 2017 roku świeżo po otrzymaniu przez niego nagrody Grammy Fantastic Negrito tak zagrał In the Pines.

0: much. Thank you so much.
1: Rok 2017, przyjechał na Suwałki Blues Festival Joe Louis Walker. Jak to bywa, niestety podczas imprez na otwartym powietrzu pogoda nie zawsze dopisuje i to właśnie podczas koncertu Joe Louis Walkera zaczął lać rzęsisty deszcz. I proszę sobie wyobrazić, że znaczna część publiczności pozostała oczarowana pulsem muzyki Joe Louis Walkera pod sceną. Oto jak on z zespołem wykonał wówczas Don't Let Go.
2: Don't let go, don't let go. You hear that whistle, it's 10 o'clock.

0: The original Blues Brothers Band.
1: Na koniec tych historycznych wspomnień o Suwałki Blues Festival zostawiłem dwie perły. Pierwsza perła to Mavis Staples, która w 2018 roku przyjechała ze swoim fantastycznym programem, który później można było niemal w całości usłyszeć na jej koncertowej płycie Live in London, bowiem prawie że bezpośrednio z Suwałk udała się właśnie na koncerty w Wielkiej Brytanii. Oto koncertowa wersja No Time for Crying, Mavis Staples.

0: We got work to do. Work to do. Work to do.
1: Moim osobistym wielkim przeżyciem emocjonalnym był przyjazd Warrena Hainsa z jego zespołem na Suwałki Blues Festival. No a już to, że wykonał tam Jessica, czyli jeden z najbardziej głęboko tkwiących w moich muzycznych sentymentach utwór, sprawiło, że ten właśnie moment zaliczam do najbardziej sentymentalnie ważnych ze wszystkich przeżyć tyczących Suwałki Blues Festival. A więc Jessica i Warren Haynes, rok 2015. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Warren Haynes.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Próbuję sobie ułożyć kilkanaście nagrań jednego z moich ulubionych artystów i stworzyć z tych nagrań wirtualny koncert. Koncert, na którym nigdy nie byłem i na którym nikt z nas nigdy nie będzie, bo to jest wszystko poddane pewnemu procesowi wyobraźni. A wyobraźnia słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, jak wiem, jest absolutnie nieograniczona. No więc wyobraźmy sobie, że udajemy się na koncert zespołu Tedeschi Trucks Band. Ten pomysł koncertowy podsunęła mi ich tegoroczna studyjna płyta zatytułowana Future Soul, która stoi jak gdyby w takim kontrapunkcie do tego, do czego przyzwyczaili nas muzycy TTB, słusznie zresztą zaliczani do kręgu tak zwanych jam bandów, czyli wykonawców, którzy potrafią w trakcie koncertu wokół mniejszego tematu rozwinąć bardzo, bardzo szeroką opowieść instrumentalną i wokalną. Future Blues to krótkie nagrania, to krótkie piosenki, które, jak sądzę, dają znać, że możemy się spodziewać, iż obrosną one także właśnie takimi charakterystycznymi dla Tedeschi Trucks Band elementami podczas koncertów. No a w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa skoncentruję się na pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku. Zajrzałem do archiwów i skompilowałem 8 nagrań wyrwanych z różnych koncertów z tego okresu. Głównie usłyszymy tutaj sam zespół jako ten trzon wykonawczy, ale od czasu do czasu pojawią się też, jak już wspominałem, przyjaciele, a przede wszystkim Doyle Bramhall II i Leon Russell. To mój bardzo osobisty wybór i kolejność też w sposób bardzo autorytatywny ustaliłem, ale mam nadzieję, że po wyjściu z tej naszej zaimprowizowanej sali pierwszego odcienia bluesa będziemy wszyscy w takim samym stopniu zachwyceni jak ja. Słuchamy Tedeschi Trucks Band w następujących numerach. Statesboro Blues, That's How Strong My Love Is. Tutaj w roli głównego wokalisty usłyszymy Doyla Bramhalla II. To nagranie pochodzi z festiwalu Eric Clapton's Crossroads Festival, podobnie zresztą jak i następny utwór, który nosi tytuł How Blue Can You Get. Potem usłyszymy Whiskey Legs z koncertu na Florydzie, a następnie That Did It z koncertowego albumu Everybody's Talking. With a little help from my friends. No, to już parokrotnie rozbrzmiewało w audycjach Radia Baobab, bo pochodzi to nagranie z albumu, w którym Tedeschi Trucks Band wspólnie z Leonem Russellem spróbowali odtworzyć słynny album z przeszłości. Przedostatni utwór to Bound for Glory z koncertu na Florydzie 2021 i wreszcie zamknie to nasze koncertowe spotkanie najdłuższy, bo 14-minutowy utwór zatytułowany I Want More, przy czym ma on w dopisie Soul Sacrifice Outro, no bo jest to niewątpliwie ukłon skierowany przez Tedeschi Trucks Band i Doyla Bramhalla II w stronę Carlosa Santany. Panie i panowie, przed państwem Tedeschi Trucks Band.

You played on my piano. Tytuł tej piosenki wyśpiewała ten tekst Michelle Wilson. A autorem pomysłu płyty, z której ten utwór pochodzi, jest Duke Robillard. Duke Robillard and Friends. Album Blues Bash ukazał się pod koniec listopada 2020 roku. No i sobie pomyślałem, że może coś zagram Duke'a i powspominam jego dokonania i wizyty w Polsce, a potem może przejdę do innych nowości. A tymczasem sentymentalnie skierowałem moją muzyczną uwagę w stronę Michelle Wilson i zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta ulubiona przed laty przeze mnie wokalistka nagle zamilkła. Poleciałem do półki z płytami, wyciągnąłem wszystkie 4 albumy Michelle Wilson i zacząłem słuchać muzyczki. Jakaż to jest przyjemna muzyczka, jak ona radośnie, kołysząco śpiewa, ile w tym jest swingu, ile w tym jest dobrego wyczucia takiego kołysania bluesowego. No i siłą rzeczy muszą teraz Państwo ten mój zachwyt nad dokonaniami Michelle Wilson przetrawić przez najbliższe 12, 14, a może nawet i 16 minut. Bo to będzie bloczek poświęcony Michelle Wilson w oparciu o jej 4 albumy. Evil Girl Blues, So Emotional, Trying to Make a Little Love i Wake Up Call. I z tych 4 płytek Michelle Wilson zaprezentuje takie oto nagrania. Three Aces Club, You're So Mean to Me, I La Ba. A do nagrania z płyty Wake Up Call wrócimy na koniec audycji. Panie i panowie, Michelle Wilson.

No niby już powiedziałem, że Michel wystąpi na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, ale kiedy tak sobie słuchałem i się gibałem, to sobie przypomniałem, że ona przecież 4 chyba lata temu wystąpiła na jesieni z bluesem w Białymstoku i to w towarzystwie no, znakomitych jump bluesowych muzyków. I żeby przypomnieć, jak to brzmiało i jaką radość nam wniosła wtedy w Białymstoku Michelle Wilson, proszę jeszcze wysłuchać jednego nagrania, czyli jej duetu z Sugar Ray Nursion. You got what it takes. Michelle Wilson i Sugar Ray Nursion.

Michelle Wilson wyznaczyła też poniekąd kierunek dalszego mojego myślenia programowego, jeśli chodzi o tę audycję. I głos zabierze kolejna moja ulubiona wokalistka. Wiem też, że jest wielu fanów, a fanek pewnie też, wśród słuchaczy Pierwszego Odcienia Bluesa, Lucindy Williams. No bo ona właśnie za chwilę zabierze głos. To jest taka dobra strona COVID-u, jeżeli w ogóle można tak mówić. No oczywiście robię to z takim niespecjalnie zabawnym przymrużeniem oka. Otóż Lucinda Williams nie dość, że wykonała kilkanaście nagrań specjalnie po to, żeby udostępnić je klubom muzycznym, do których nie mogła dojechać ze swoją orkiestrą, w celu takim, żeby te kluby mogły zaprezentować w systemie audio-wideo no to, co ona przygotowała, a czego nie może udostępnić w bezpośrednim kontakcie z widzami tych klubów. Ale oprócz tej działalności takiej YouTube'owej okazuje się, że Lucinda Williams także nagrywała coś studyjnie w tym czasie smutnym. I w ten sposób powstał zbiór 11 nagrań, które ukazały się na albumie zatytułowanym Southern Soul – From Memphis to Muscle Shoals and More. To jest 10 tak zwanych coverów, czyli interpretacji Lucindy Williams, znanych bardzo i troszkę może czasami mniej nagrań artystów związanych z południowym brzmieniem muzyki soul. Południowym oczywiście w sensie Stanów Zjednoczonych. Znalazły się w tym zbiorze utwory z repertuaru Joe Southa, Bobby Gentry, Donna Bryanta czy Barbary Ozen. To wszystko są premierowe rzeczy, jeśli chodzi o dotychczasowy dorobek fonograficzny Lucindy Williams. Z tego zbioru wybrałem Take Me to the River, Ala Greena, Main Street Mission, H.B. Barnama i, no właśnie, jest tam w tym zbiorze jeden utwór, który Lucinda specjalnie skomponowała chyba na tę okoliczność i nosi on tytuł Still I Long for Your Kiss. Ze zbioru zatytułowanego Southern Soul, From Memphis to Muscle Shoals and More, Lucinda Williams.

Podobnie jak Lucinda Williams, także panie Lavelle, siostry z duetu Larkin Poe, też nie próżnowały w czasie lockdownu. Nagrania, które sukcesywnie prezentowały w YouTube'owym kanale, także zostały zebrane w pewien zamknięty zbiorek, który zatytułowano Kindred Spirits. To są w zasadzie interpretacje znanych numerów z przeszłości, ale co ciekawe, wzorami niekoniecznie musiały być oryginały bliskie w swoim charakterze, w swojej stylistyce temu, do czego Larkin Poe przyzwyczaiły swoich dzisiejszych fanów. No bo taki Rambling Man z repertuaru The Allman Brothers Band, jeden z najlepszych numerów Dickiego Betsa, no wydaje się być dosyć naturalną sprawą. Ale Nights in White Satin z repertuaru zamierzchłego The Moody Blues, kompozycja Justina Haywarda, no to już jest, wydaje się, trochę bardziej odległy od mainstreamu Larkin Poe pomysł. Ale nabiera on niewątpliwie też innego troszkę wymiaru współczesnego, a zarazem bardzo tradycyjnego w wykonaniu sióstr Lavelle. No i wreszcie trzeci pomysł to Rocking in the Free World, jeden z najbardziej znanych numerów Neila Younga, który przecież tak naprawdę z takim tradycyjnym, bluesowym myśleniem niewiele miał wspólnego. No więc posłuchajmy, jak Larkin Poe pod koniec 2020 roku przypomina słuchaczom stare numery.

W uzupełnieniu tego strumyczka kobiecych głosów, które przeważają w tym wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa, jeszcze dwa nagrania, które pochodzą ze świetnego trzypłytowego, jeśli chodzi o płyty CD, zbioru zatytułowanego Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2019. Dużo tutaj kobiecych głosów słychać, ale ja troszkę przewrotnie wybrałem takie nie do końca oczywiste. Po pierwsze duet Jimmy'ego Vaughna z Bonnie Raitt w utworze Baby Please Come Home. No i do tego jeszcze Doyle Bramhall II, który oczywiście kobietą nie jest, ale ponieważ wystąpił na tym festiwalu z towarzyszeniem Tedeschi Trucks Band, to w nagraniu That's How Strong My Love Is słychać także głos Susan Tedeschi. A więc z Crossroads Guitar Festival z ubiegłego roku Jimmy Vaughan z Bonnie Raitt i Doyle Bramhall II, Susan Tedeschi.

Rozpoczęliśmy głosem Michelle Wilson i też głos Michelle Wilson zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. No, mówiłem już o tym wcześniej, że wrócę do jej piosenek. I to będzie utwór zatytułowany troszkę tak groźnie, bym powiedział, They Don't Want Me to Rock No More, czyli już nie chcą, żebym was kołysała. Oczywiście mam nadzieję, że to tylko taka licencja poetyka i że być może doczekam się jeszcze jakiejś nowej płyty Michelle Wilson. Z całą pewnością natomiast słuchacze i fani doczekają się kolejnego wydania audycji Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Niezmiennie po tym sygnale melduje się Jan Chojnacki. To wydanie Bielszego odcienia bluesa zapewne będzie nieco się odróżniać od wszystkich standardowych, że tak powiem. Będzie na pozór eklektyczne, a jednak będzie łącznik między poszczególnymi nagraniami. Tym łącznikiem będzie ten artysta.

To oczywiście Bob Dylan i jedno z 10 nagrań z jego fantastycznej płyty Rough and Rowdy Ways, pieśń o fałszywym proroku, False Prophet. Proszę się nie obawiać, nie zamierzam dokonywać analizy tekstu poezji Boba Dylana. To robią ode mnie mądrzejsi i lepiej znający zarówno angielski, jak i psychikę autora. Ja jestem ukierunkowany głównie na muzykę, którą to Bob Dylan potrafi też niezwykle autorsko określić, choć przecież korzysta z tego wszystkiego, co wokół niego dawno już się toczyło. Oczywiście w sensie muzycznym. Pozornie moja opowieść muzyczna może być eklektyczna, no bo co wspólnego z twórczością Boba Dylana może mieć to nagranie?

0: 66. Get your kicks on Route 66. Get your on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Klasyka western swingu, oczywiście Route 66, no i wykonawca Asleep at the Wheel. Rok 1976, w składzie tego zespołu pojawia się Tony Garnier, basista, który przez dziesięciolecia wielokrotnie objawiał się jako znaczący element nagrań dziesiątek, jeżeli nie setek amerykańskich artystów nagrywających swoje płyty. Wśród tych artystów znalazł się też i Bob Dylan. Od 1989 roku pan Tony Garnier jest stałym współpracownikiem Boba Dylana, jest basistą, także niektórzy uważają, że jest on jak gdyby szefem muzycznym zespołu towarzyszącego Bobowi Dylanowi. No więc Bob Dylan jest łącznikiem, który pozwoli nam na zaprezentowanie w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa bardzo różnych nagrań, ale w każdym z tych nagrań odnajdziemy wykonawców, którzy towarzyszą Bobowi Dylanowi w nagraniu płyty Rough and Rowdy Ways. Tony Garnier po różnych dziedzinach muzyki amerykańskiej się poruszał, ale my skoncentrujemy się na tych momentach jego współpracy, które najbliższe są uszom słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. I oto dwa przykłady kooperacji Tonego Garnier z naszymi ulubionymi artystami. Pierwszy z Buddy Guyem i będzie to nagranie Crawling King Snake ze znakomitego albumu Blues Singer z 2003 roku, a zaraz potem usłyszymy utwór zatytułowany Rescue. To Lucinda Williams z płyty West, rok 2006. A więc Tony Garnier, Buddy Guy i Lucinda Williams.

Kolejny uczestnik sesji nagraniowych do Rough and Rowdy Ways Dylana to Charlie Sexton. O nim już mówiłem w poprzednim wydaniu pierwszego odcienia Bluesa, kiedy to zaprezentowałem jedno z studyjnych nagrań grupy Archangels, której Charlie Sexton był znakomitą podporą. Teraz jeszcze raz wrócimy na chwileczkę do Archangels, ale do ich nagrań koncertowych. Album Living in a Dream i dynamiczne, przypominające najlepsze czasy The Fabulous Thunderbirds i Steve'a Ray'a Vaughana nagranie zatytułowane Shape I'm In. Archangels na żywo z udziałem oczywiście Charlie'ego Sextona.

0: rytmiczną podporą sesji Rough and Rowdy Ways i dosyć nowym współpracownikiem Boba Dylana był Matt Chamberlain, perkusista, który od wielu lat działa jako muzyk towarzyszący różnym znakomitościom, począwszy od Soundgarden, Pearl Jam, poprzez Davida Bowie, a skończywszy na przykład na Leonardzie Cohenie. Jego właśnie bębnienie usłyszymy w nagraniu The Hills, które pochodzi z tego już pośmiertnego albumu Cohena zatytułowanego Thanks for the Dance. Współczesny perkusista Boba Dylana, Matt Chamberlain i jego udział w nagraniu płyty Leonarda Cohena.
1: I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. My animal howls, my angels upset, but I'm not allowed a trace of regret. For someone will you, the thing I could not be. My heart will be hurt,

solowej, ale ma w swoim dorobku towarzyszenie tak znakomitym artystom jak chociażby John Fogerty, Buddy Guy, Shemekia Copeland czy nasz ulubiony Delbert McClinton. I teraz właśnie posłuchamy Boba Britta, gitarzysty dzisiejszego zespołu Boba Dylana w towarzystwie Delberta McClintona. Bob Britt był zresztą współproducentem płyty Delberta McClintona zatytułowanej Tall, Dark and Handsome, która w ubiegłym roku tak cieszyła nasze uszy. Z tego właśnie albumu Delbert McClinton i Bob Britt jako gitarzysta utwór Loud Mouth.

Wśród uczestników sesji nagraniowej do płyty Rough and Rowdy Ways odnajdujemy także Benmonta Tencha. To wieloletni współpracownik Toma Pettiego i jego Heartbreakers, także wielokrotnie już w przeszłości występował i nagrywał u boku Boba Dylana, ale ma w swoim dorobku nieprzeliczoną wręcz rzeszę znakomitości amerykańskiej sceny muzycznej. Wśród nich był także Johnny Cash. Oto Johnny Cash, a w tle Benmont Tench na klawiszach w nagraniu Hurt.

0: away. Ben Montaigne to nie jedyny klawiszowiec, który uczestniczył w sesji do płyty Rough and Rowdy Ways Boba Dylana. Odnajdujemy wśród muzyków w tle mistrza także innego klawiszowca, który nazywa się Alan Pasqua. I to jest powrót Boba Dylana do dosyć zamierzchłej przeszłości, bo już kiedyś Alan uczestniczył w trasie koncertowej i w nagraniach Boba Dylana. Ta zamierzchła przeszłość sięga aż do czasu, kiedy powstał album Live at Budokan. Oto fragment nagrania z tego koncertu i z tej płyty. It's all right, ma, I'm only bleeding.
1: All right, thank you very much. This is called It's All Right, Ma, I'm only bleeding.

A teraz, żeby zmienić trochę nastrój, klimat i czas, otwieramy mały kącik boogie i rockabilly. Dlaczego? A o tym za chwilę. Jak tylko przestanie grać zespół BR549.

country, rockabilly i boogie. Ćwierć wieku temu święcili sukcesy na scenie country w Stanach Zjednoczonych Teksańczycy spod znaku zespołu BR549. A dlaczego słuchamy ich w tym kąciku poświęconym muzykom towarzyszącym Bobowi Dylanowi? Ano dlatego, że jednym z członków i współzałożycieli zespołu BR549 jest Donnie Herron, multiinstrumentalista grający na skrzypcach, na akordeonie, na gitarach, przeszkadzajkach, no i generalnie człowiek, który potrafi prawie wszystko. Cherokee Boogie to jeden z największych hitów BR549 właśnie sprzed ćwierć wieku niemal. No a teraz Bob Dylan sięgnął po talenty Donniego Herona i tym sposobem Donnie zagrał na płycie Rough and Rowdy Ways. A jeszcze na chwileczkę pozostaniemy w klimacie country, boogie, rockabilly i raz jeszcze usłyszymy BR549 w utworze Too Lazy to Work, Too Nervous to Sleep.

0: Dostanie mi się po uszach, że w tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa na razie tylko jedna kobieta wystąpiła. To była Lucinda Williams. No to na koniec staram się troszkę nadrobić to zaniedbanie. Ku swojemu zdziwieniu zauważyłem, że wśród additional musicians, czyli muzyków dodatkowych, którzy brali udział w sesji nagraniowej do płyty Rough and Rowdy Ways, znalazła się Fiona Apple. Skoro już się tam znalazła, to teraz chciałbym, żebyśmy sobie posłuchali fragmentu nowiutkiej z 2020 roku płyty Fiony Apple. Album nosi okropny tytuł Fetch the Bolt Cutters, o którym może kiedyś jeszcze szerzej opowiem, ale to nagranie jest fantastyczne. Fiona Apple i Ladies. I informuję Państwa, że był to pierwszy odcinek bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies.

Ta o końcu pewnej epoki. No bo tak to właśnie jest, kiedy odchodzi jeden z najistotniejszych elementów podstawowej machiny blues-rockowej w historii. A myślę oczywiście o Charlie Wattsie, który wprawdzie kolegów z Rolling Stones zapewne nie namówił do tego, żeby zaprzestali działalności, no ale ten zestaw muzyków przestał istnieć. A ja mam ciągle takie wyobrażenie, że prawdziwi The Rolling Stones to są właśnie Jagger, Richards i Watts, bo przecież Ronnie Wood doszedł znacznie później. No i teraz zostało ich naprawdę tylko dwóch, a Charlie Watts bębni już w innym wymiarze. Jemu też w zasadzie poświęcę tę audycję, ale będę się starał, żeby zminimalizować udział nagrań The Rolling Stones w tej prezentacji dokonań Charlie'ego Wattsa, bo chciałbym się skoncentrować na bluesowej ścieżce jego bębnienia. Czyli w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy nagrań, w których Charlie Watts uczestniczył, ale niekoniecznie firmował, czyli niekoniecznie był pierwszoplanową postacią, choć i takie nagrania się trafią. A zaczniemy od 1970 roku, kiedy to na albumie Leona Russella, zatytułowanym właśnie tak, jak nazywał się ten artysta, objawił się Charlie Watts w utworze Roll Away the Stone.

Tyrylem Davisem, z Alexisem Cornerem, no i także z Brianem Jonesem. Wtedy dopiero, kiedy Brian Jones opuścił jego towarzystwo, przenosząc się na stałe do The Rolling Stones, Brian Knight zaczął szukać własnej drogi. No ale niestety nie starczyło zapewne i talentu, i wsparcia organizacyjnego. W każdym razie Brian Knight nigdy nie zaistniał jako znacząca postać w późniejszych latach na brytyjskiej scenie muzycznej. Ale pod koniec ubiegłego stulecia Brian Knight zmobilizował się i dokonał nagrania albumu zatytułowanego Blue Eyed Slide. Do nagrań na tej płycie zaprosił wielu swoich dawnych kolegów, między innymi także i Charlie'ego Wattsa. Oto z tego albumu słynne Trouble in Mind, w którym Brian Knight śpiewa, Peter Green gra na gitarze, Ian Stewart na fortepianie, a na perkusji właśnie Charlie Watts.

Kolejny artysta, który wywodzi się z tego kręgu, od którego zaczął się brytyjski boom bluesowy, to pianista Ben Waters, zaprzyjaźniony też ze wspomnianym wcześniej Ianem Stewartem. Proszę posłuchać, jak Ben Waters z Julesem Hollandem, Keithem Richardsem, Ronnie Woodem i właśnie Charlie Wattsem wykonują Worried Life Blues.

that someday, baby. You ain't gonna worry my life anymore.

To nagranie pochodzi z płyty zatytułowanej Boogie for Stu, A Tribute to Ian Stewart. Jak już wspominałem, Ben Waters był zaprzyjaźniony i pod wielkim urokiem Iana Stewarta i on właśnie stał się animatorem tego przedsięwzięcia, jakim było nagranie płyty poświęconej pamięci Iana Stewarta. Oczywiście na albumie tym nie mogło zabraknąć Rolling Stonesów, ale oni byli tutaj tłem właśnie dla Bena Watersa, który firmował tę płytę. Płytka bardzo bluesowa i demonstrująca także ogromne przywiązanie pozostałych uczestników zespołu The Rolling Stones do bluesowej tradycji. Z tego albumu jeszcze dwa nagrania. Midnight Blues, i tutaj usłyszymy Charlie'ego Wattsa wspólnie z pianistą Julesem Hollandem. No i Watching the River Flow. Znakomity, energiczny, bluesowy song, w którym wiodącą rolę wokalisty spełnia Mick Jagger, a obok niego prawie że w starym składzie Rolling Stonesi, czyli Charlie Watts, Keith Richards, Bill Wyman, Ronnie Wood, no i na dodatek jeszcze Jules Holland.

wspominałem, że będę się starał ograniczać do minimum udział nagrań The Rolling Stones w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, ale to jest na tyle oryginalne, że zapewne nie złamie w sposób zasadniczy przyjętej wcześniej konwencji. A myślę o fragmencie koncertu grupy The Rolling Stones z 2003 roku, z lipca tego roku, kiedy to podczas trasy Stonesów po Europie trafili oni do Lipska. A tam, nie wiem z jakiej okazji, przebywali także członkowie grupy AC/DC. I raptem dosyć, dla publiczności przynajmniej niespodziewanie, pojawili się na estradzie. I oto proszę posłuchać, jak The Rolling Stones, wzmocnieni o znaczną część aparatu wykonawczego AC/DC, grają Rock Me Baby.

Padało już wcześniej nazwisko Bill Wyman. Ci dwaj muzycy tworzyli przecież tę pierwszą niezłomną sekcję The Rolling Stones, Bill Wyman i Charlie Watts. Bill Wyman zapraszał później parokrotnie Charlie'ego do udziału w jego nagraniach, czy to solowych, czy też zespołu Willie and the Poor Boys, który został stworzony właśnie przez dawnego basistę Stonesów. Na albumie zatytułowanym tak, jak nazywa się ten zespół, czyli Willie and the Poor Boys, w 1985 roku pojawił się także Charlie Watts za bębnami. Z tej sesji wybrałem dwa nagrania. Baby, Please Don't Go. Ha, i proszę posłuchać i odgadnąć, kto tutaj śpiewa. A drugie nagranie to kompozycja Alana Toussainta, Can You Hear Me? Oto Willie and the Poor Boys z tajemniczym wokalistą oraz z Charlie Wattsem.

Nasi dobrzy znajomi z kilku występów w Polsce, czyli muzycy z grupy The Blues Band, także mogą się poszczycić nagraniem, w którym pomaga im na perkusji Charlie Watts. Pochodzi ono z przełomu lat 70. i 80., nosi tytuł Bad Penny Blues i otwierało album zatytułowany These Kind of Blues zespołu The Blues Band.

O ile sekcja The Rolling Stones, ta pierwsza, czyli Wyman Watts, była sekcją czysto rockową, o tyle sekcja Dave Green, Charlie Watts, to sekcja niewątpliwie specjalizująca się, i to w sposób doskonały, w klimatach swingowych, taka po prostu staroświecka. A Dave Green to przyjaciel Charlie'ego Wattsa z młodości, z dzieciństwa. Gdy tylko zdarzała się taka okoliczność, żeby można było pograć czy nagrać jakieś swingowe czy około boogie-woogie nagrania, Charlie Watts zawsze zapraszał Dave'a Greena. Zaprosił go także wtedy, kiedy wspólnie z pianistą Axelem Zwingenbergerem nagrali album zatytułowany The Magic of Boogie Woogie. Oczywiście znaczna część tego to żywiołowe boogie, ale na tej płycie znalazły się również kołyszące, bardzo sentymentalne bluesy. Oto jeden z nich. How Long Blues. Axel Zwingenberger, Dave Green i Charlie Watts.

tę krótką antologię nagrań Charlie'ego Wattsa utrzymanych w klimatach bluesowych zakończymy czymś, co jest niewątpliwie pożegnaniem, ale niechżeż to będzie pożegnanie z lekkim uśmiechem. Farewell Smile. To raz jeszcze będzie Charlie Watts z Dave'em Greenem i z pianistą Axelem Zwingenbergerem. Żegnajmy z uśmiechem Charlie'ego Wattsa. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Te 16 nagrań z płyt, które zrobiły wrażenie w 2020 roku, nie jest uszeregowanych w jakiś szczególny sposób. Troszkę chronologicznie, troszkę też no, od strony wartościowej. Oczywiście tej wartości, która jest w mojej ocenie istotna, co nie jest zapewne obiektywne. No więc na drugim miejscu Chris Stapleton i jego album Starting Over, który należy już do drugiej połowy

2020 roku. Chris Stapleton wdarł się, można powiedzieć, w szczyty amerykańskiej muzyki popularnej niedawno w porównaniu do Boba Dylana. No i oczywiście nie sposób porównywać statusu tych dwóch wykonawców, ale ma w sobie muzyka Chrisa Stapletona coś z takiej dylanowej świeżości, osadzonej jednocześnie głęboko w tradycji. Świadczy o tym chociażby i to nagranie Devil Always Made Me Think Twice. Chris Stapleton z albumu Starting Over.

Lucinda Williams. Jakaś niezwykła aktywność jest w tym roku u tej artystki. Być może wynika to z odczucia słuchacza, człowieka, który na co dzień nie może uczestniczyć w jej koncertach, bo głównie Lucinda występuje w Stanach Zjednoczonych. No a teraz, kiedy nie ma takiej możliwości, Lucinda skoncentrowała się na działalności nagraniowej, ale też na takiej, która za pośrednictwem tego najbardziej oczywistego medium, jakim jest dzisiaj internet, trafiać może do swoich fanów, słuchaczy i widzów nie tylko w Stanach, ale także i po tej stronie Atlantyku. No więc z kilku albumów, które Lucinda Williams upubliczniła w 2020 roku, wybrałem płytę Good Souls, Better Angels. I z tego albumu Man Without a Soul, bardzo, bardzo publicystyczno-polityczny tekst tego utworu, no ale także ogromna wartość muzyczna, co nie zawsze idzie w parze, jest niewątpliwie trudne do osiągnięcia. Lucinda Williams, Man Without Soul.

Album Diona, Blues with Friends, wydaje się takim przedsięwzięciem dosyć oczywistym i bardzo przewidywalnym, bo to jest dosyć prosty sposób na osiągnięcie pewnej popularności. Zaprasza się do realizacji albumu słynnych kolegów, no i proszę, gotowe. Z tym, że nie zawsze to się udaje w 100%. A myślę, że Dionowi Blues with Friends, czyli granie z przyjaciółmi, udało się doskonale. Z tej właśnie płyty zaproponuję Blues Coming On. W nagraniu uczestniczył tu także Joe Bonamassa, który też w tym roku był, jak zawsze zresztą, bardzo aktywny. No i niech to właśnie nagranie tych dwóch artystów będzie podsumowaniem pracy i jednego, i drugiego. Dion z Joe Bonamassą. Blues Coming On.

Myślę, że tu nie będzie też większych protestów z żadnej strony, jeżeli zaliczę do bardzo ważnych płyt 2020 roku albumu Self-Made Man, firmowanego przez Larkin Poe. Te dwie artystki wprowadzają do współczesnego grania tyle energii, tyle świeżości, a jednocześnie dbają o to, by pielęgnować przeszłość, a przy tym robią to w sposób tak lekki, tak wydawałoby się spontaniczny. Larkin Poe przypomnął się w nagraniu Keep Digging.

Kolejny wybór to jak gdyby odstępstwo od zasady, bowiem nie będzie to część albumu, część dużej płyty, ale po prostu nagranie, nowe nagranie, które pojawiło się w 2020 roku, a mówię o Living in a Ghost Town grupy The Rolling Stones. I znów wydawałoby się, że nic nowego, ale właśnie to nic nowego to jest ogromna siła tej orkiestry. Rozpoznawalność od pierwszego dźwięku, świetny puls, świetny groove, dobry tekst, fantastyczny wokal Micka Jaggera. No i generalnie to brzmienie tak tradycyjne, a jednocześnie tak oryginalne i bardzo trudne do podrobienia. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, to chyba można powiedzieć singiel 2020 roku.

Kolejne dwa nagrania być może będą zaskoczeniem dla części Państwa, bo to są nagrania bardzo tradycyjne, wcale nie takie nowe, tyle tylko, że pojawiły się właśnie w 2020 roku na płytach. Za oboma tymi nagraniami stoi Bob Corritore, harmonijkarz, trochę wokalista, a także producent i archiwizator nagrań swoich z różnymi sławnymi i mniej sławnymi bluesowymi gwiazdami. Takich płyt ze swojego archiwum ujawnił w 2020 roku Bob Corritore 4. Z nich wybrałem dwie. Jedna to są duety z Henry Grayem i to jest album zatytułowany Cold Chills, a druga to jest z kolei seria duetów z Johnem Primerem. I tu Bob Corritore zatytułował tę płytę The Gypsy Woman Told Me. No więc z tych dwóch albumów teraz tytułowe Cold Chills z pierwszej i Keep It Driving z tej płyty o cygańskiej wróżce.

Mój kolejny faworyt to Fantastic Negrito. Artysta, który niewątpliwie wyrasta poza bluesową, soulową, funkową i ogólnie rzecz biorąc amerykańską przeciętność. W swojej muzyce Fantastic Negrito kojarzy różne elementy muzyki Ameryki i świata, jednocześnie dodaje do nich taką jakąś swoją zupełnie niezwykłą energię, czasami graniczącą wręcz z histerią, ale wszystko to jest podbudowane bardzo starannym opracowaniem muzycznym, no i takim pomysłem na to, jak ograć coś, co wydawałoby się już dzisiaj ograne. Ten album Fantastic Negrito, o którym mówię, nosi tytuł Have You Lost Your Mind Yet? Ze znakiem zapytania. Moim zdaniem najciekawszym na tej płycie nagraniem jest utwór zatytułowany Searching for Captain Save-A-Hole.

Następny wybór jest spowodowany niewątpliwie moim osobistym stosunkiem sentymentalnym do tego wykonawcy. Mówię o Johnnym Nicholasie, takim troszkę leśnym dziadkiem skrywającym się gdzieś tam w zakamarkach Teksasu, który z rzadka wydaje solowe płyty. Ale to są wszystko płyty przepojone ogromną prawdą o muzyce, którą Johnny Nicholas uprawia od niemal urodzenia. To, co w sztuce jest najbardziej cenne, to jest prawda i naturalność. I właśnie to mnie urzeka zawsze w twórczości Johnny'ego Nicholasa, który dodatkowo jeszcze gromadzi wokół siebie podobnych koleżków, którzy też są prawdziwi, naturalni, niczego nie udają, są związani z tradycją i pięknie ją kultywują. Mistaken Identity to album, który ukazał się w 2020 roku i z tej płyty Johnny Nicholas proponuje She Stole My Mojo. She stole

0: JoJo!
1: Będzie teraz bardzo przyjemna niespodzianka z naszego rodzimego podwórka. Joanna Knitter ze swoim Folk Connection nagrała album poświęcony Arecie Franklin. Gonić Aretę Franklin jest niezwykle trudno, bo to jest jedna z tych artystek, która osiągnęła absolut, no a absolut jest praktycznie nieosiągalny. Stąd rozumiem ryzyko, jakiego podjęła się Joanna, ale wyszła z tej konfrontacji z twórczością Arety Franklin, jak to się mówi, obronną ręką, a ja bym nawet powiedział, że obronnym głosem i obronną wyobraźnią. Nie naśladuje, robi to po swojemu, a dodatkowo ma wokół siebie świetnych muzyków. Z albumu zatytułowanego po prostu Aretha, Son of the Preacher Man. Joanna Knitter and the Folk Connection.

Sporo ukazuje się teraz albumów znanych artystów, którzy już odeszli z tego świata i których archiwalne nagrania są obecnie wykorzystywane do tego, żeby dodać do nich jakiś element współczesny i ponownie upublicznić je na nowych fonogramach. Taki los też spotkała twórczość doktora Johna. Jego Gumbo Blues, który ukazał się pod koniec 2020 roku, jest odwołaniem do nagrań, które zostały przez doktora Johna zrealizowane w zamierzchłej przeszłości w 1974 roku. Do tej archaicznej formy dograno w 2020 roku drobne fragmenty, a to gitary, a to skrzypeczek. I to wszystko brzmi bardzo składnie. A że bardzo cenię sobie twórczość doktora Johna, no to pomyślałem, że nie sposób pominąć tego elementu światowej fonografii w podsumowaniu 2020 roku. Z albumu Gumbo Blues Tippi Tina, dr John z Mattem Scofieldem.

Z nowości krajowych 2020 roku na szczególną moją uwagę zasłużył sobie także album zatytułowany Duchy ludzi i zwierząt, firmowany przez organizm muzyczny Waglewski Fish Emade. To zestaw nagrań o nieco minimalistycznym założeniu muzycznym, ale w sposób świetny

Myślę, że nie sposób pominąć w tym podsumowaniu 2020 roku nowego albumu Anthony'ego Gomeza. Płyta zatytułowana Containment Blues staje się wśród nagrań amerykańskich związanych z bluesem jednym z najważniejszych i to jest podkreślone różnymi sukcesami na listach bluesowych bestsellerów. No to idźmy tropem też tego zachwytu środowiska

Panów w Ameryce. I my tutaj po tej stronie Atlantyku też potrafimy docenić twórczość Antonego Gomesa. Stop calling women whores and bitches. Antony Gomes z albumu Containment Blues.

Na zakończenie tego bardzo osobistego i pewnie nieobiektywnego podsumowania 2020 roku dwa nagrania firmowane przez Williego Nelsona, który troszkę podobnie jak Bob Dylan, oczywiście w nieco innym zakresie, w innej estetyce, ale też daje mi takie poczucie tego, że tradycja to nie znaczy odgrzebywanie czegoś z zakurzonej półki. Willie Nelson po prostu jest sobą i dodatkowo jeszcze potrafi otoczyć się fantastycznymi muzykami z nieco różnych półek i pokoleń. Postanowiłem z dosyć obfitego dorobku fonograficznego Williego Nelsona z 2020 roku wybrać na zakończenie tych nowalijek dwa nagrania z albumu koncertowego zatytułowanego Willie Nelson American Outlaw. Posłuchajmy Williego w dwóch nagraniach: After the Fire is Gone i On the Road Again. To były nowaliki spod Baobabu. Przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you, Cheryl.
1: On the road again.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Thank you very much. Thank you.
1: I to był fragment jubileuszowego poniekąd wydania muzyki tworzonej przez Blues Caravan. Tym razem Blues Caravan 2026 Live. A na czym polega Blues Caravan? Otóż to jest przede wszystkim idea wspierania młodych talentów. To znaczy RUF założył, że będzie co pewien czas wyszukiwał trójkę dobrze zapowiadających się artystek i artystów. Najlepiej, żeby to była trójka mieszana, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, albo dwóch chłopaków, jedna dziewczyna. Zdarzały się też i trzy dziewczyny. No i wypuszczał ich w trasę koncertową, oczywiście poprzedzoną próbami. I format tego przedstawienia od 20 lat w zasadzie pozostaje niezmieniony. Każda z tych trzech gwiazd, czy inspe, przedstawia najpierw własny pełnowymiarowy program koncertowy, a pod koniec wieczoru cała trójka spotyka się, by połączyć siły podczas finałowego jam session, już takiego na pełnych obrotach. No i tak to było od 2006 roku. A zaczęło się to wszystko, kiedy trójka, przedstawicielka Finlandii, Erja Littinen, Brytyjczyk Ainsley Lister i Brytyjczyk Ian Parker, udali się do Stanów Zjednoczonych, by odbyć muzyczną pielgrzymkę do Clarksdale, Memphis i Nowego Orleanu i skonfrontować własną umiejętność nadawania muzyce swojego piętna z miejscami narodzin bluesa. Z tej płytki usłyszymy utwór zatytułowany Dreamland Blues, autorka Erja Littinen.

W roku 2008 ukazał się album Blues Caravan 2008 Guitars and Feathers, czyli gitary i pióra. I tym razem mieliśmy do czynienia z trzema kobietami. Przede wszystkim nieodżałowana Deborah Coleman, która grała na gitarze i śpiewała. Podobnie Dani Wild też śpiewała i grała na gitarze. I wreszcie Candy Kane, która tylko śpiewała, ale niewątpliwie dodawała całości niezwykłego uroku. Z tej płyty usłyszymy kompozycję Raya Charlesa zatytułowaną Won't Leave.

Rok 2011. Tym razem Blues Caravan, w tym wydaniu Blues Caravan pojawia się ponownie Danny Wild, Brytyjka, oraz dwie Amerykanki, Samantha Fish i Cassie Taylor. W ich wykonaniu usłyszymy stary, dobry numer Jaggera i Richardsa, Bitch.

0: Thank you so much, everybody. Thank you. Good night, God bless. Thank you very much.
1: I kolejne wydanie płyty, tym razem zatytułowane Girls with Guitars ponownie. A te dziewczyny z gitarami to Włoszka Eliana Carnelutti oraz dwie Amerykanki Sadie Johnson i Heather Cross. W ich wykonaniu usłyszymy słynny numer Dave'a Masona Feeling All Right.

0: Rok 2021 przyniósł nam zestaw dwóch muzyków i jedna śpiewająca kobieta. Ci panowie to Jeremiah Johnson i Ryan Perry, a głos kobiecy należy do Whitney Shea. Blues Caravan 2021 przypomni nam najsłynniejszy numer Wilberta Harrisona, czyli Let's Work Together.
1: From Mississippi, Mr. Ryan Perry. Fish bus.
2: How y'all doing tonight? All right. Do you like the blues? I said, do you like the blues?

A w 2024 roku zestaw Blues Caravan, który trafił do Europy i także do Polski, wyglądał następująco. Dwóch Amerykanów, Eric Johansson i Alistair Green, oraz przedstawicielka Europy, czyli Serbii, Katarina Pejak. Wykonają oni teraz dla nas, a ja pamiętam to wykonanie z Suwałki Blues Festival, utwór zatytułowany One Way Out, znany tak bardzo przecież z repertuaru The Allman Brothers Band.

0: Thank you so much.
1: I na zakończenie tego międzynarodowego wydania bluesowego karawanu usłyszymy ponownie jubileuszowy zestaw, czyli Francuzka Elise Frank, Amerykanin Matthew Curry i najbardziej z nich znana podpora tego właśnie zestawu Laura Chavez ze Stanów Zjednoczonych. To wydanie pierwszego odcienia bluesa kończy znany z wykonań grupy ZZ Top utwór Blue Jean Blues. Elise Frank, Laura Chavez i Matthew Curry. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Thank you very much, Laura Chavez, Elise Frank,
1: Matthew Curie, and the Blues Caravan.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you.

Fryem nagrali dla niej płytę zatytułowaną Old Enough. Z tego albumu wesoła piosenka Hanka Ballarda Finger Poppin' Time.

Wśród muzyków, którzy towarzyszyli w nagraniu Llewyn Barton tej płyty, jest wiele znakomitości, bo też płyta była realizowana w słynnym studiu Muscle Shoals w Alabamie, więc podstawę sekcyjną stanowili tamtejsi słynni muzycy, czyli David Hood, basista, i Roger Hawkins na perkusji. Na keyboardach grał Barry Beckett, a gitarzystów było paru, i to też nie byle jakich, bo Jimmy Johnson, Jimmy Vaughan i właśnie Glenn Frey. Wśród instrumentalistów, którzy towarzyszyli Llewyn Barton w tych nagraniach, byli także artyści dęci, że tak powiem. Wśród nich znalazł się także Greg Piccolo, który w tym właśnie utworze miał solo na saksofonie tenorowym. I właśnie Gregowi Piccolo chciałbym poświęcić teraz kilka minut, prezentując nagranie z jego solowej płyty zatytułowanej Heavy Juice z 1990 roku. Zagra nam Greg Piccolo utwór zatytułowany Mush Mouth. Trochę boogie też będzie.

Było więc trochę boogie, a skoro boogie, no to nasuwa się automatycznie wszystkim tym, którzy znają historię Room Full of Blues, postać Ala Copleya, pianisty, trochę też wokalisty. To mogę powiedzieć, że na nieszczęście wokalisty, bo słabo śpiewa, ale pianista świetny i to zwłaszcza w tych klimatach około boogie. Zresztą był w Polsce parokrotnie i na festiwalu boogie i w paru innych miejscach. Al Copley zresztą opuścił na dobrych kilkanaście lat Stany Zjednoczone i grasował w Europie. Teraz podobno już wraca do Stanów i zdaje się, że szykuje się do tego, żeby nagrać coś ponownie z Room Full of Blues. Ale na razie posłuchajmy Ala Copleya z The Fabulous Thunderbirds. Płyta nosiła tytuł Good Understanding. No i oczywiście poza Alem Copleyem mamy tutaj też znakomitości spod znaku The Fabulous Thunderbirds ówczesnego, czyli Kima Wilsona i Duke'a Robillarda, ale w roli głównej Al Copley.

No padło nazwisko Duke'a Robillarda, więc nie sposób pominąć jego gitary i jego głosu w tych wspomnieniach o artystach, którzy wywodzili się z zespołu Room Full of Blues, a przecież Duke Robillard był, można powiedzieć, członkiem, założycielem. Z bogatego dorobku Duke'a Robillarda przypomnę, a może wręcz teraz niektórym z Państwa zaprezentuję po raz pierwszy, bo to dosyć nowa rzecz z 2022 roku, z płyty They Call It Rhythm and Blues, Duke Robillard w utworze Trouble in Mine, a w roli wokalistki Michelle Wilson.

Przyznam się teraz Państwu, że pomysł na tę audycję dał mi Ronnie Earl, który na swojej płycie Mercy Me z 2022 roku pomieścił bluesa, który ma tytuł Blues for Duke Robillard. No więc, skoro już było o Duke'u Robillardzie, skoro jest o artystach, którzy mieli coś wspólnego,

tym nagraniu, poza Michelle Wilson, Sugar Ray Norcio, słyszeliśmy także organy Hammonda, na których grał w tym nagraniu Ron Levy. To jeden z bardzo szanowanych i można powiedzieć rozchwytywanych sesyjnie wirtuozów tego instrumentu. Poza Roomful of Blues grywał z najznakomitszymi osobistościami bluesa, z B.B. Kingiem na czele, grał i nagrywał. No ale też nagrał sporo własnych płyt i z takiej jego własnej dosyć rzadko spotykane nagranie, bo chyba poza tym właśnie albumem zatytułowanym Be Free Blues and Grooves, firmowanym przez Rona Lewiego, nie można tego nagrania chyba nigdzie indziej znaleźć, a atrakcją w nim jest to, że główną postacią tego nagrania jest słynny, fantastyczny gitarzysta Albert Collins. Oto Ron Levy z Albertem Collinsem w nagraniu Defrosting.

kilku świetnych wokalistów przewinęło się przez te 50 lat w zestawie osobowym zespołu Rumful of Blues. Wśród nich był też wielokrotnie już wspominany i prezentowany we wszystkich audycjach Radia Baobab świetny wokalista Curtis Salgado. Myślę, że to nagranie też jakoś już było prezentowane, ale ono wzbudza moją nieustającą sympatię, bo to jest ubluesowiona wersja słynnego przeboju The Beatles, przeboju zatytułowanego Help. Nagranie to znalazło się na płycie Wee Willie Walkera i właśnie on w duecie z Curtisem Salgado teraz wykona Help.

0: Hey, thanks, Curtis.
1: No, thank you.
2: Raz jeszcze w tej audycji Pierwszy Odcień Bluesa wystąpi Michelle Wilson. A to dlatego, że towarzyszyć będzie innemu artyście, który spędził wiele, wiele lat z Roomful of Blues, czyli puzoniście, który nazywa się Porky Cohen. Oczywiście to Porky to jest tylko taki jego przydomek, ale na tyle z nim się skojarzył, że chyba nikt już nie kojarzy tego właśnie artysty z innym imieniem. Porky Cohen z albumu Rhythm and Blues, Porky Cohen i Michelle Wilson w nagraniu Trombone Porky.

prezentacje artystów, którzy grywali, nagrywali i nabierali gwiazdorstwa z zespołem Room Full of Blues, zakończymy występem Saxa Gordona. Gordon Biddle wielokrotnie też już występował w audycjach Radia Baobab. No a teraz na zakończenie tej właśnie audycji wykona coś, co może sugerować, że prowadzący tę audycję Jan Chojnacki troszkę źle się poczuł, bo tytuł tego nagrania brzmi Crawling Home, czyli czołgając się do domu. Ale proszę się nie obawiać, wszystko jest w porządku, tytuł zabawny, muzyczka piękna, więc niech nam zabrzmi na zakończenie tej audycji Bielszy Odcień Bluesa Sax Gordon Crawling Home. To był właśnie Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: W dzisiejszym temacie dzisiejszej audycji opowie Państwu moja absolutnie ulubiona i niezastąpiona nikim i czymkolwiek wspaniała góreczka.
1: Oj, będzie czegoś chciał, chyba tak mi się wydaje, proszę Państwa. Ale wracając do naszej audycji, to mamy już dzisiaj 9 barszcz. Tak to jakoś szybko minęło. I zanim zaczniemy z dziewiąteczką, to bardzo chcielibyśmy podziękować Państwu za taki pozytywny odzew, zupełnie nieoczekiwany po audycji numer 8. I zachęceni postanowiliśmy kontynuować temat wakacji, tylko ponieważ sami ciężko pracujemy w wakacje, to bardzo solidaryzujemy się z ludźmi, którzy muszą pracować w tym okresie i w związku z tym dzisiaj będą grane wakacje w pracy, tak?
0: Na to by szło.
1: Także, żeby pracować w wakacje, to trzeba się najpierw obudzić, dlatego na początek proponuję utwór zespołu Rage Against the Machine zatytułowany Wake Up, ale w wykonaniu zespołu Brass Against.

So this position should be a pay of this imposed obedience.

0: Piękne to wykonanie, nieprawdaż?
1: Bardzo, bardzo dobre.
0: Przechodząc dalej, gdybyście Państwo wyobrazili sobie początek lat 90. i małego chłopca zbierającego truskawki w okolicach Płońska, to nie wiem, czy w pierwszym momencie przyszłoby Państwu do głowy, czego ten mały chłopiec mógłby słuchać. Ja natomiast, zbierając truskawki na początku lat 90., słuchałem zawsze tej piosenki. Chyba żadnej innej piosenki tak mocno nie kojarzę ze zbieraniem truskawek. I bynajmniej ta piosenka nie kojarzy mi się z teledyskiem pełnym nocnych strachów, tylko właśnie z do połowy wypełnioną ubianką, wypełnioną właśnie truskawkami. Przed Państwem Metallica i Enter Sandman.

No, przyznam, że to było dosyć zaskakujące. A ja chciałabym przypomnieć wszystkim, że jednak w pracy najbardziej efektywni jesteśmy, kiedy unikamy wszelkiego rodzaju używek i wiedział o tym dobrze Ringo Starr, pisząc piosenkę zatytułowaną No No Song, w której to co chwilę odmawia jakiejś używki. Bardzo mnie ten utwór rozbawił. Ringo Starr. No No Song.

Być może ktoś z Państwa słucha tej audycji podczas pracy w biurze. Być może jest to praca w sklepie internetowym. I faktycznie przerobiłem wakacyjną pracę w sklepie wysyłkowym i kojarzy mi się ten okres w takiej pracy właśnie z piosenką, którą chciałbym Państwu zaproponować. James Brown w piosence The Payback.

0: Jako specjalistka od pracy w wakacje, ponieważ od ładnych paru lat w wakacje mogę zapomnieć o urlopie, zawsze odbywa się w zupełnie jakimś innym, nieoczekiwanym momencie,
1: Czasami nawet w ogóle się nie odbywa.
0: to może już nie poruszajmy kwestii mojego pracoholizmu, ale wiem dobrze, że w każde wakacje, kiedy trzeba pracować, a inni mają urlopy, przychodzi taki moment stupor.

0: pięknie to podsumowałaś i podkreśliłaś tą pracę w wakacje, ale powiem ci szczerze, ten rytm kojarzy mi się nawet z późniejszym okresem pracy na roli na przykład i kojarzy mi się z wykopkami. Bo ten rytm i te chrzęszczące gitary brzmiał trochę jak spadające na wóz ziemniaki.
1: Uważam, że też świetnie w przypadku osób pracujących młotem pneumatycznym ten utwór się sprawdzi. Polecamy. No ale co ty na to, Sosnowski, teraz powiesz?
0: Ja odpowiem w sposób zupełnie nieoczekiwany i niespodziewany nawet przeze mnie. To jest chyba taka piosenka, która pokazuje, jak praca może umęczyć człowieka do tego stopnia, że wypowiada on słowa w taki sposób, że nie za bardzo ktokolwiek jest w stanie to zrozumieć. Oczywiście żartuję, bo to jest to kwestia szczególnej interpretacji tekstu. Artystka, która wykonuje piosenkę Work, jest to najzwyczajniej w świecie zupełnie niespodziewana Rihanna w piosence Work.

0: Tutaj też był Drake w tej piosence, chciałam dodać. A tak w ogóle to jest fantastyczny przykład, żeby pokazać, że można śpiewać niewyraźnie i być wielką gwiazdą, proszę państwa, wbrew temu, co u nas w kraju często się mawia. Co ty na to, Sosnowski?
1: Ja tutaj nie mam nic do gadania.
0: W tej sytuacji, skoro tu nie ma dialogu, tylko jakiś monolog, teraz się rozpoczął, to przechodzę do następnej piosenki i czas na polską propozycję. I tutaj świeżynka, utwór bardzo, bardzo zdolnych ludzi, o których już wspominaliśmy kiedyś. Wspominaliśmy o Paulinie Mazur, czyli wokalistce tego zespołu. I właśnie zespół Hurricane, bo o nim mowa, niedawno wydał nowy singiel, który jest zatytułowany Loteria. I uważam, że ten utwór też sprawdzi się w pracy w wakacje, bo też ma coś takiego w sobie, że można się z nim zidentyfikować w takiej sytuacji. Hurricane, Loteria.

Pozdrawiamy Paulinę bardzo serdecznie. Tymczasem przechodzimy do takiego artysty, który zajmuje bardzo szczególne miejsce w moim sercu. Każdy, kto mnie chociaż odrobinę zna, dobrze wie, że mam szczególną słabość do postaci Rudiego Schuberta i Wałów Jagiellońskich. Chciałem tutaj na samym początku wybrać utwór zatytułowany Monika, dziewczyna ratownika, ale Kurecka przekonała mnie, żeby ukazać Rudiego w jeszcze trochę innym świetle. Państwo na pewno doskonale znacie ten utwór. Wydaje mi się, że w wypadku pracy w okresie letnim sprawdzi się jeszcze lepiej niż Monika. Przed Państwem Wały Jagiellońskie w piosence Combine Bison.

0: Tak sobie teraz myślę, że chyba Rudy Schubert jest wybitnym specjalistą w kwestii pracy w wakacje. Bo zasadniczo Monika też dotyczy pracy sezonowej, prawda?
1: Ja myślę, że to jest dążenie po prostu do takiego napisania wakacyjnego hitu.
0: No to chyba
1: Mieliśmy
0: się udało, prawda? Monika, dziewczyna ratownika, jak najbardziej.
1: Monika jak Monika, ale Combine Bizon jest to na pewno hymn całej klasy pracującej. Tymczasem zagramy piosenkę chyba aktualnie mojego ulubionego kanadyjskiego zespołu hardrockowego, jakim jest Monster Truck. Piosenka For the People, którą chcielibyśmy Państwu zaproponować, pochodzi z przedostatniej płyty zespołu Monster Truck, zatytułowanej Sitting Heavy. Przed Państwem Monster Truck w piosence For the People.

0: I tak właśnie tym tanecznym czasem, a czasem marszowym krokiem zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Tak jak właśnie no, dzień pracy też kiedyś się kończy i zazwyczaj jakąś godzinę przed końcem pracy dopada mnie kryzys. Nie wiem, czy Państwo też tak macie, ale przychodzi czasem taki moment, że naprawdę dopada nas w pracy w okresie wakacyjnym ogromny kryzys i wtedy bardzo pomaga, żeby ktoś nam powiedział o tym, żebyśmy się nie poddawali.
1: W moim wypadku ten kryzys przychodzi dużo, dużo wcześniej. To jest zazwyczaj jakieś 30 minut po rozpoczęciu zmiany.
0: W każdym razie chcielibyśmy powiedzieć Państwu na pożegnanie, żebyście się Państwo nie poddawali. I dlatego zapraszamy do wysłuchania utworu w interpretacji Herbiego Hancocka, który pięknie wyśpiewali Pink i John Legend. I zapraszamy oczywiście na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18 i na kolejny barszcz jubileuszowy, 10 barszcz, kolejny piątek o godzinie 11.
1: Może wymyślimy jakąś nagrodę dla słuchaczy?
0: Dobrze, to umówmy się, że za tydzień w jubileuszowym 10 barszczu będzie konkurs z nagrodą.
1: Nikt nie wie oczywiście jeszcze jaką. My sami nie wiemy, jaki będzie to konkurs, nie wiemy, jaka to będzie nagroda. Tymczasem serdecznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tej jakże zróżnicowanej muzycznie audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali dzisiaj
0: Sosnowski.
1: i Górecka.
0: Do
1: Do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

współczesnej muzyki, bowiem poza tym, że wymyślił termin rhythm and blues, Jerry Wexler był pierwowzorem producenta muzycznego, takiego, który nie tylko siedzi za biurkiem wytwórni płytowej i decyduje, jak wydać pieniądze, ale takiego, który pracuje równolegle w studiu z artystami, stara się pozyskiwać nowych dla wytwórni, a tych, których już pozyskał, stara się ubrać w najlepsze możliwe urządzenie muzyczne, którym dysponuje. Takim właśnie producentem muzycznym był Jerry Wexler. Urodzony w 1917 roku jako syn żydowskiego emigranta z Polski, a więc pewne polonikum mamy również w tym całym zamieszaniu, był przez pewien czas na początku lat 40. dziennikarzem tygodnika Billboard. Zajmował się reporterką muzyczną i w 1948 roku postanowił zaproponować redakcji, żeby zmieniła dotychczasową nazwę Race Music, nazwę, którą określano czarną muzykę nagrywaną przez czarnych dla czarnych, zamienić tę nazwę na Rhythm and Blues. No i redakcja Billboardu się zgodziła i odtąd wszystkie nagrania czarnych muzyków były określane nazwą Rhythm and Blues. W 1953 roku Jerry Wexler został na zaproszenie braci Ertegunów jednym z ważnych executive wytwórni Atlantic. Wytwórni, która miała w swojej stajni wielu znakomitych czarnych artystów, a wśród nich i tych Big Joe Turnera i Ruth Brown.

ściągnąć do Nowego Jorku słynną parę producencką Liber Stoller, która z kolei głównie grasowała po drugiej stronie Stanów, czyli w Kalifornii. Podpisał z nimi umowy i dzięki temu Atlantic pozyskał wspaniałych wykonawców w postaci grupy The Drifters, którą to grupą Liber & Stoller zajmowali się od lat.